lecie w Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

0: Minęła 23. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 10 radnych, 11 było przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miasta ma jeszcze dziś podjąć decyzję o udzieleniu Katarzynie Kuczyńskiej-Budce absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Na razie trwa burzliwa dyskusja. Nieprzyjęcie wniosku o wotum zaufania może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli Rada Miasta po upływie co najmniej 14 dni po raz drugi nie wyrazi zgody na wotum zaufania dla prezydenta, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Dziś w tym samym temacie decydowała Częstochowska Rada Miasta. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uzyskał wotum zaufania. Pozytywnie dla niego zakończyło się także głosowanie nad absolutorium. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Pierwszym wydarzeniem programu był koncert z okazji jubileuszu 80-lecia Bielskiej Szkoły Muzycznej. Chcemy tym razem pokazać radosną, taneczną stronę jazzu, zapowiada dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
2: Więc zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie z tą jasną stroną jazzu i tych wszystkich ludzi, którzy na słowo jazz reagują strachem. Proszę Państwa, pokażemy Wam, że jazz to również muzyka radosna, muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa.
0: Zadymkowe granie zaplanowano w tej edycji w Czechowicach, Dziedzicach oraz kilku miejscach w Bielsku Białej, w tym na szczycie Dębowca czy na cmentarzu żydowskim. Największą i najgłośniejszą zabawą z udziałem mieszkańców będzie niedzielna parada nowoorleańska. A wszystkie szczegóły i program Zadymki można znaleźć na stronie internetowej zadymka.pl. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, przestrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach doszło do 3 incydentów. Wczoraj pasażer oznajmił, że ma w bagażu 2 granaty, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Straż Graniczna zaznacza, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru. Ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie procedury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
5: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
4: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
6: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
4: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych.
0: A te informacje zebrała Klaudia Wróblewska. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie pogodny i dość słoneczny, z co najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem, na termometrach nawet 30 stopni.

0: Minęła 23. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 10 radnych, 11 było przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miasta ma jeszcze dziś podjąć decyzję o udzieleniu Katarzynie Kuczyńskiej-Budce absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Na razie trwa burzliwa dyskusja. Nieprzyjęcie wniosku o wotum zaufania może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli Rada Miasta po upływie co najmniej 14 dni po raz drugi nie wyrazi zgody na wotum zaufania dla prezydenta, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Dziś w tym samym temacie decydowała Częstochowska Rada Miasta. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uzyskał wotum zaufania. Pozytywnie dla niego zakończyło się także głosowanie nad absolutorium. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Pierwszym wydarzeniem programu był koncert z okazji jubileuszu 80-lecia Bielskiej Szkoły Muzycznej. Chcemy tym razem pokazać radosną, taneczną stronę jazzu, zapowiada dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
2: Więc zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie z tą jasną stroną jazzu i tych wszystkich ludzi, którzy na słowo jazz reagują strachem. Proszę Państwa, pokażemy Wam, że jazz to również muzyka radosna, muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa.
0: Zadymkowe granie zaplanowano w tej edycji w Czechowicach, Dziedzicach oraz kilku miejscach w Bielsku Białej, w tym na szczycie Dębowca czy na cmentarzu żydowskim. Największą i najgłośniejszą zabawą z udziałem mieszkańców będzie niedzielna parada nowoorleańska, a wszystkie szczegóły i program Zadymki można znaleźć na stronie internetowej zadymka.pl. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, przestrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach doszło do 3 incydentów. Wczoraj pasażer oznajmił, że ma w bagażu 2 granaty, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Straż Graniczna zaznacza, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru. Ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie procedury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
5: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
4: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
6: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzenie.
4: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych.
0: A te informacje zebrała Klaudia Wróblewska. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie pogodny i dość słoneczny, z co najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem, na termometrach nawet 30 stopni.

0: Minęła 23. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka nie uzyskała wotum zaufania. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 10 radnych, 11 było przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miasta ma jeszcze dziś podjąć decyzję o udzieleniu Katarzynie Kuczyńskiej-Budce absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Na razie trwa burzliwa dyskusja. Nieprzyjęcie wniosku o wotum zaufania może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli Rada Miasta po upływie co najmniej 14 dni po raz drugi nie wyrazi zgody na wotum zaufania dla prezydenta, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Dziś w tym samym temacie decydowała Częstochowska Rada Miasta. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uzyskał wotum zaufania. Pozytywnie dla niego zakończyło się także głosowanie nad absolutorium. Ruszyła letnia odsłona 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Pierwszym wydarzeniem programu był koncert z okazji jubileuszu 80-lecia Bielskiej Szkoły Muzycznej. Chcemy tym razem pokazać radosną, taneczną stronę jazzu, zapowiada dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
2: Więc zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie z tą jasną stroną jazzu i tych wszystkich ludzi, którzy na słowo jazz reagują strachem. Proszę Państwa, pokażemy Wam, że jazz to również muzyka radosna, muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa.
0: Zadymkowe granie zaplanowano w tej edycji w Czechowicach, Dziedzicach oraz kilku miejscach w Bielsku Białej, w tym na szczycie Dębowca czy na cmentarzu żydowskim. Największą i najgłośniejszą zabawą z udziałem mieszkańców będzie niedzielna parada nowoorleańska. A wszystkie szczegóły i program Zadymki można znaleźć na stronie internetowej zadymka.pl. Żarty na lotnisku mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla podróżnych, przestrzega Straż Graniczna. Tylko w ostatnich dniach na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach doszło do 3 incydentów. Wczoraj pasażer oznajmił, że ma w bagażu 2 granaty, mówi porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Mimo ciągłych ostrzeżeń wydawanych przez Straż Graniczną, podróżni nadal nic sobie z nich nie robią, przez co ściągają na siebie kłopoty. Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
0: Straż Graniczna zaznacza, że w takich sytuacjach nie ma poczucia humoru. Ma za to obowiązek niezwłocznie podjąć odpowiednie procedury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
5: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
4: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
6: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
4: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych.
0: A te informacje zebrała Klaudia Wróblewska. Zdaniem meteorologów piątek w regionie będzie pogodny i dość słoneczny, z co najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem, na termometrach nawet 30 stopni.

0: Jest piątek. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka bez wotum zaufania, ale z absolutorium. Dziennikarki Radia Katowice zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie Silesia Press. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach będzie prowadzić badania dotyczące leczenia nowotworów odpornych na terapię.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Gliwiccy radni nie udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania. Jednocześnie nie przyjęli uchwały o nieudzielenie Katarzynie Kuczyńskiej-Budce absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W pierwszym głosowaniu 10 radnych opowiedziało się za wotum zaufania, 11 było przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. W drugim głosowaniu był remis 12-12, co oznacza domniemanie udzielenia absolutorium. Jeśli Gliwicka Rada Miasta drugi raz z rzędu nie udzieli prezydentowi wotum zaufania, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Gdyby do niego doszło, a mieszkańcy opowiedzą się po stronie prezydenta, z mocy prawa rozwiązana zostanie Rada Miasta. Trzy dziennikarki Radia Katowice zostały laureatkami w konkursie Silesia Press. To prestiżowa gala, podczas której nagradzani są dziennikarze tworzący materiały ważne dla regionu. Małgorzata Lachendro zdobyła główną nagrodę. Zwyciężył jej reportaż Pieśni Emilii, który opowiada o traumie związanej z poronieniem. Autorka podkreśla, że reportaż powstał z myślą o ludziach, którzy zmierzyli się z podobną tragedią.
2: Tworząc tę opowieść, opowiadając ją wspólnie, myślałyśmy właśnie o tych wszystkich osobach, które być może gdzieś tam uda się wesprzeć w ten sposób, podać im tą przysłowiową rękę wsparcia.
0: Doceniono także cykl dokumentalny Doroty Stabik dotyczący tragedii górnośląskiej. Dziennikarka Radia Katowice stworzyła kilkanaście reportaży o prześladowaniach ludności śląskiej przez Sowietów i władze komunistyczne w 1945 roku. To tematy bardzo ważne dla regionu i jego mieszkańców, przyznała Dorota Stabik.
3: Przez 80 lat o nim się nie mówiło. W naszych domach tego tematu nie było, w moim własnym domu tego tematu nie było, więc ogromnie się cieszę, że teraz możemy o tym mówić.
0: Za całokształt dziennikarskiej twórczości nagrodą Silesia Press Promeritis uhonorowano natomiast wieloletnią utytułowaną reportażystkę Radia Katowice Annę Sekudewicz. Konkurs Silesia Press, nazywany śląskimi pulicerami, jest organizowany od 21 lat.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma blisko 2 800 000 zł na opracowanie strategii leczenia nowotworów odpornych na terapię. Naukowcy sprawdzą, czy lokalne pobudzanie odporności może zwiększyć skuteczność terapii. Placówka otrzymała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki. Badania będą prowadzone we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu i potrwają niemal 4 lata. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rozpoczęło szkolenia dla specjalistów. Studium przeciwdziałania przemocy domowej ma podnieść kompetencje w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. To wydarzenie jest kierowane do specjalistów, którzy mają codziennie styczność z osobami doświadczającymi przemocy, mówi prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia Adrian Drdzeń.
4: Mam na myśli osoby dorosłe, ale też dzieci, które mogą doświadczać przemocy od kogoś dorosłego albo też jakiejś formy przemocy rówieśniczej. 5 bloków tematycznych, aspekty prawne, aspekty interwencyjne, praca z dzieckiem, praca z dorosłym, praca z osobą stosującą przemoc. Nadal potrzebujemy wspierać i wzmacniać osoby pracujące bezpośrednio w kontakcie z ludźmi w tym, jak można reagować i jak skutecznie pomagać.
0: Do udziału w projekcie przyjęto 140 osób z całego kraju. Zdaniem meteorologów przed nami bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą do 30 stopni. Będzie słonecznie z małym lub co najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem.

0: A do 7.30 pół godziny skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Biuro Prognoz z Krakowa wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje ono Gliwice oraz powiaty Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Woźmisławski, a także miasto Rybnik. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 20.00. Państwowa Inspekcja Sanitarna wprowadziła zakaz spożywania wody z wodociągu w miejscowości Kokotek. Wykryto w niej enterokoki. Woda jest czasowo nieprzydatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, zębów oraz do celów higienicznych. Wybudowany w międzywojniu gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przejdzie gruntowną modernizację. Przedstawiciele placówki zapowiedzieli powrót do korzeni. Budynek ponownie zyska m.in. prześwietlenia dachowe i okna według pierwotnego projektu. Główna nagroda 21. edycji konkursu dziennikarskiego Silesia Press trafiła do Małgorzaty Lachendro z Polskiego Radia Katowice za reportaż Pieśń Emilii. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono podczas wczorajszej gali w Katowicach.

0: Tak jest, Autoradio w Radiu Katowice. I Dorota Stabik, dzień dobry.
1: Dzień dobry, na szczęście o tej porze leniwych spacerów samochodem nie trzeba się obawiać. Ruch na drogach regionu spokojny i stania w długich korkach. No, nie trzeba się właśnie obawiać. Płynnie idzie przejazd autostradą A4 między Gliwicami a Katowicami oraz między Mysłowicami a Katowicami. Spowolnienia ruchu nie trzeba się spodziewać także na autostradzie A1 między Gorzyczkami a Gliwicami. Z kolei jadący dalej na północ z nieco większym ruchem spotkają się między Piekarami Śląskimi a lotniskiem w Pyrzowicach. Nieco ciaśniej także w miejscu pracy w Bieruniu Nowym na drodze 44 i tłoczniej już także w miejscu prac na drodze 43 w Lgocie koło Częstochowy. Budowa chodnika jest powodem utrudnień na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Prace prowadzone są w rejonie dawnego domu seniora w Suchej Górze. Jest tam zwężenie jezdni krajowej drogi nr 11 na wysokości budynku 450 w kierunku granicy z Tarnowskimi Górami. Jak przekazują urzędnicy, wprowadzony został także zakaz wyprzedzania i obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. 6914400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak psów. Tęsknię też za Ligą Plus, bo ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomabiało, do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: A do 7.30 pół godziny skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Biuro Prognoz z Krakowa wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje ono Gliwice oraz powiaty Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Woźmicki, a także miasto Rybnik. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 20.00. Państwowa Inspekcja Sanitarna wprowadziła zakaz spożywania wody z wodociągu w miejscowości Kokotek. Wykryto w niej enterokoki. Woda jest czasowo nieprzydatna do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, zębów oraz do celów higienicznych. Wybudowany w międzywojniu w gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przejdzie gruntowną modernizację. Przedstawiciele placówki zapowiedzieli powrót do korzeni. Budynek ponownie zyska m.in. prześwietlenie dachowe i okna według pierwotnego projektu. Główna nagroda 21. edycji konkursu dziennikarskiego Silesia Press trafiła do Małgorzaty Lachendro z Polskiego Radia Katowice za reportaż Pieśń Emilii. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono podczas wczorajszej gali w Katowicach.
2: 7 minęła, piątek, 19 czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna, w niej serwis. Artur Ewertowski, Agnieszka Drost.
3: 500 000 złotych oddał lekarz milioner ze Szpitala Południowego. W Sejmie debatowano nad przepisami o jawności zarobków medyków.
4: Pytania od śledczych, a później prawdopodobnie tymczasowy areszt. To czeka dzisiaj mężczyznę podejrzanego o zastrzelenie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.
3: Odwołano rozmowy USA-Iran w Szwajcarii. Nie doleciał tam amerykański wiceprezydent.
4: Lekarz milioner oddał 500 000 złotych. Dawid Kacprzak zrezygnował też z bycia radnym w warszawskiej dzielnicy Ursus i nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Odwołany został też cały zarząd Szpitala Południowego, w którym lekarz pracował.
3: Wczoraj w Sejmie posłowie debatowali o przepisach, które mają wprowadzić przejrzystość w zarobkach lekarzy. Rządowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia. Debatę zdominowała jednak dyskusja wokół zarobków Dawida Kacprzaka.
4: Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości wytknął Rafałowi Trzaskowskiemu, że w Szpitalu Południowym był salonik VIP.
5: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to? Jak to jest możliwe, że nie wdrożył kontroli we wszystkich placówkach medycznych podległych sobie? Oczywiście powinien się podać do dymisji, bo to jest wstyd dla państwa polskiego i dla Warszawy, że coś takiego się tu wydarzyło.
3: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że obecny rząd w przeciwieństwie do poprzedników potrafi zareagować odpowiednią ustawą.
6: Ja pamiętam rok 2022. Pamiętacie, kto rządził? Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy radny Robert G., lekarz Zielonej Góry, zarobił 1 680 000. I nic was nie ruszyło, żeby tę sprawę przeanalizować. Dlatego podchodzimy do tego konsekwentnie.
4: A dzisiaj w Sejmie trzecie czytanie projektu.
3: Przewiezienie do Lublina, pytania od śledczych, później prawdopodobnie tymczasowy areszt. Tak mają wyglądać najbliższe godziny mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
4: Artysta, krytyk Putina, został zastrzelony w poniedziałek. 36-letniego podejrzanego zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Mówi Andrzej Fijołek z policji.
7: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Oczywiście zatrzymaniem przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyznę, on przebywał w hostelu, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu.
4: Nie będzie dzisiaj rozmów Stanów Zjednoczonych z Iranem w Szwajcarii. Pół godziny temu poinformowano, że zostają one odwołane.
3: Wcześniej Biały Dom podał, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie dotrze na rozmowy ze względu na problemy logistyczne i złożony charakter negocjacji.
4: Stany Zjednoczone i Iran zawarły w tym tygodniu wstępne porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu.
3: Na razie mimo niejasnych sygnałów za oceanu ropa tanieje, na szybkie obniżki cen na stacjach nie ma jednak co liczyć.
8: Część wydobycia została ograniczona czy wyłączona w regionie. Część przerobu ropy naftowej została utrudniona z uwagi na chociażby zniszczenia części infrastruktury. I to wszystko będzie się powoli, stopniowo przywracać do pracy, odbudowywać, remontować.
4: Mówił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Teraz ropa Brent kosztuje minimalnie poniżej $80 za baryłkę.
3: Na początku roku było to $60.
4: Niebezpieczne zdarzenie na osiedlu Kliny w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, w którym znajdowało się niemowlę. Dziecko wypadło z wózka na ziemię i zostało przewiezione do szpitala na badania.
3: Jak podano, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po wypadku zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone. Za godzinę ma się też zebrać zespół, który przeanalizuje sytuację z dzikami w różnych rejonach Krakowa.
4: Przed wakacjami Straż Graniczna ostrzega lotniskowych dowcipnisiów. Za żarty, które mogą skutkować wezwaniem służb bezpieczeństwa, przewidziane są kary.
3: A to po kolejnym trzecim już w ostatnich dniach incydencie na lotnisku w Katowicach.
9: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma dwa granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu.
4: Mówił Szymon Mościcki ze Straży Granicznej, który dodaje, że w podobnych sytuacjach strażnicy nie mają poczucia humoru.
3: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: I oto jest wyspany, chociaż obejrzał wszystkie mecze. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
11: Dzień dobry, natomiast przypomniała mi się taka historia a propos tej ostatniej z Katowic. Mój kumpel Piotr Kwiatkowski, zresztą świetny dziennikarz zajmujący się już teraz nie tylko sportem, grał kiedyś w reprezentacji Polski w piłce nożnej dziennikarz i pamiętamy, jak był na wizycie w Filipinach i powiedział, że wszędzie na lotnisku można było przeczytać takie ogłoszenia bomb jokes not allowed.
2: Bo? A może nie wnikajmy.
11: No bo pewnie więcej, bo takich dowcipniejszych.
2: Tam jest prawo surowe, no tak, ale Filipiny mają też historię związaną z zamachami terrorystycznymi, to więc prawda. To się tłumaczy. To co się tam tłumaczy. Na mundialu? Moi przegrali niestety wczoraj.
11: No, będziecie o tym mówili, ale pozwoli, że w więcej...
2: W krótkiej piłce.
11: Dobrze. Natomiast zameldujmy, co się wydarzyło we wczorajszych i nocnych meczach na mundialu. Najwięcej mówi się o starciu Kanady z Katarem. Ekipa klonowego liścia rozbiła rywali aż 6-0. Sprawę ułatwiły dwie czerwone kartki dla rywali. Drugą sprokurował Asim Omer Madibo, faulując Ismaela Kone. Dla pochodzącego z wybrzeża kości słoniowej piłkarza to było feralne zdarzenie. Doznał złamania kości strzałkowej i piszczelowej. Jest już po operacji, nie będzie grał w piłkę od 4 do 5 miesięcy. W innym meczu Czesi 1-1 zremisowali z RPA.
12: Składna akcja z początku spotkania zakończona golem Michala Sadilka przywróciła kibicom wiarę w reprezentację po porażce z Koreą Południową. Jednak i tym razem Czesi nie utrzymali prowadzenia, a pasywna gra ostatecznie obróciła się przeciwko nim. W końcówce drugiej połowy rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Pawła Szulca wykorzystał Teboho Mokoena, ustalając wynik spotkania na 1-1. Mieliśmy dobry początek, graliśmy odważnie, co przyniosło kilka okazji. Potem graliśmy już prościej, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. W końcówce niestety zabrakło sił. Podsumował spotkanie w rozmowie z czeską telewizją kapitan reprezentacji Czech Ladislav Krejci. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
11: I to nie koniec mundialowych wiadomości. Meksyk 1-0 pokonał Koreę Południową i jest już pewien awansu do fazy pucharowej. Bardzo blisko tego celu są Szwajcarzy po wysokiej wygranej 4-1 z Bośnią i Hercegowiną. I jeszcze futbolowy news spoza mundialowych aren. Napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Do tej pory występował w Panathinaikosie Ateny. Zmieniamy sport. O szermierce mówimy rzadko. Szkoda, bo to piękna i elitarna dyscyplina. Tyle, że sukcesów ostatnio mieliśmy. Tyle, co kot napłakał. Tym razem jest inaczej. Na Mistrzostwach Europy florecista Andrzej Rządkowski sięgnął po srebro, po brąz Alicja Klasik w szpadzie.
13: Polka przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eiler. Złoto dla wybitnej estońskiej szpadzistki Katriny Lechis. W turnieju florecistów pięknie walczył Andrzej Rządkowski, który niedawno przecież stał na podium turnieju Grand Prix w Szanghaju. Ma wysoką formę. No i w końcu, w czerwcu doczekaliśmy się, że po raz pierwszy indywidualnie stanął na podium Mistrzostw Europy. Ma w dorobku w dorosłym fechtunku dwa brązowe medale Mistrzostw Europy, ale w drużynie i szereg medali, sukcesów w sporcie młodzieżowym. Tym razem Polak musiał uznać wyższość Francuza Rafaela Savin, który zaczął ten pojedynek finałowy trochę gorzej, ale w trakcie odzyskiwał kontrolę nad przebiegiem i mimo, że tracił do Polaka 5 trafień, jednak naszemu zawodnikowi, naszemu floreciście nie udało się utrzymać poziomu, który prezentował na początku finałowego pojedynku i przegrał. I tak jest to największy sukces w karierze Andrzeja Rządkowskiego.
11: Mówił Dariusz Urbanowicz. Po Szermierce jeszcze piłka ręczna i spodziewana nominacja na trenera szczypiornistów Industrii Kielce Krzysztofa Lijewskiego. Wczoraj parafował dwuletnią umowę.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A my dziś w audycji porannej od 6 do 9 szukamy odpowiedzi na pytanie, który z mundiali Polacy na pewno by wygrali bezapelacyjnie. Masz jakiś pomysł?
11: Tak, ja słyszałem już tyle zabawnych wypowiedzi, że będę zupełnie serio i wydaje mi się, że nasi siatkarze są w stanie wygrać właściwie każdy mundial.
2: Aha, czyli kolega tak
11: po
2: bardzo...
11: Po sportowemu i na serio.
2: Strictly to the point, yes. Po sportowemu. A co u państwa?
16: To moim zdaniem jesteśmy najlepsi w kombinowaniu, w organizowaniu różnych spraw, w obchodzeniu przeróżnych przepisów. No i oczywiście w prowizorkach. Nasze prowizorki są najtrwalsze i wytrzymują dziesiątki lat.
2: Miało być pozytywnie.
11: No właśnie.
17: Oczywiście mielibyśmy szansę w tłumaczeniu, że czarne jest białym. Podkreślam, czarne jest białym, a nie białe czarnym. To jest ten akcent optymistyczny.
2: Mam na ekranie czarno na białym napisane, że dziś będą upały w Polsce. Zaczyna się upalny weekend od 24 stopni. Nie, to jest czarno na białym. No od 24 na Suwalszczyźnie do 32 w Lubuskiem. Uwaga, na zachodzie kraju burze dziś.
14: Na program zaprosił jego sponsor.
0: Jak każdego dnia, no w zasadzie jak w każdy piątek, kwadrans po siódmej, Damian Dąbrowski, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę państwa, przed nami dość szczególny weekend z dwóch powodów. Po pierwsze, pobijemy kolejny rekord temperatury tego roku, a po drugie, powitamy astronomiczne lato. Przejdźmy już do szczegółów. Najpierw prognoza pogody na piątek, dzisiaj 19 czerwca. I zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie małe lub umiarkowane, jedynie rano początkowo miejscami duże. Bez opadów nastąpi wyraźne ocieplenie. Dzisiaj po południu temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. Zatem zrobi się bardzo gorąco, a lokalnie nawet upalnie. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni, także bardzo ciepła noc, chyba najcieplejsza w tym roku. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie nadal stabilne 1021 hektopaskali. I prognoza na sobotę, 20 czerwca, zachmurzenie zróżnicowane, najczęściej małe lub umiarkowane, jedynie lokalnie przejściowo może być duże. W zdecydowanej większości regionu bez opadów, jedynie bardzo punktowo mogą pojawić się jakieś chwilowe opady. Zrobi się upalnie, proszę państwa, w sobotę po południu od 30 do lokalnie 33 stopni, co oznacza, że jak już wspomniałem, kolejny rekord temperatury tego roku padnie znowu w weekend. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, przeważnie z południowego wschodu i południa. Ciśnienie cały czas stabilne, około 1021 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Jedynie miejscami mogą pojawić się jakieś punktowe burze. Ciepło, temperatura minimalna 17-20 stopni, a więc jeszcze cieplej niż poprzedniej nocy. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1022 hektopaskale. I prognoza na niedzielę 21 czerwca, zachmurzenie w województwie śląskim będzie bardzo zróżnicowane, od lokalnie całkowitego po miejscami małe. No i też miejscami możliwe będą opady deszczu, punktowo może zagrzmieć, no a wtedy, jeśli pojawi się burza, to opad będzie intensywny. Trzeba o tym pamiętać, że no, letnie burze niosą z sobą czasami krótkotrwałe, ale intensywne opady. Będzie gorąco, ale też jednocześnie parno. W niedzielę temperatura maksymalna przeważnie od 27 do 29 stopni. Być może lokalnie nawet do 30 znowu dobije. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, a ciśnienie w zakresie 1022-1024 hektopaskale. Proszę Państwa, przypomnę, że w niedzielę dokładnie o 10.26 witamy astronomiczne lato. Co to oznacza? Proszę Państwa, no przypomnę, że dzień wydłuża się od początku zimy i przez całą wiosnę, aż właśnie do przełomu wiosny i lata, tej astronomicznej wiosny i astronomicznego lata, i ten dzień nazywamy przesileniem letnim. To najdłuższy dzień w roku, no i potem już od początku lata dnia znowu zacznie ubywać, ale na szczęście początkowo dzieje się to prawie niezauważalnie. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, do usłyszenia. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10.00.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Zatłoczone skrzyżowanie przy centrum handlowym na Wiślance w Katowicach zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Więcej samochodów na pętli Brynowskiej. Zwalnia zjazd z autostrady A4 na Mikołowską. Korkuje się także Gepard Meyer przy dojeździe do dworca. Nasz słuchacz informuje o utrudnieniach na Wiślance na granicy Mikołowa i Łazisk Górnych na pasach do Wisły w rejonie przystanku. Rozłożyli się drogowcy i prawy pas jest tam zajęty. Zwalnia przejazd między Świętochłowicami a Bytomiem, korek na drodze 78 między Gliwicami a Szałszą. W samych Gliwicach kolejka aut też na drodze 78 w rejonie cmentarza centralnego. Korek także na trasie 901, czyli ulicy Toszeckiej. Nogę z gazu zdejmują kierowcy na drodze krajowej 44 w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami.

0: Jest godzina 8. W informacjach za chwilę o skutkach konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Tarnowskie Góry uczczą w ten weekend powstańców śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kilka miesięcy potrwa stabilizacja cen surowców po osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie. Tak ocenia Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy. USA i Iran podpisały porozumienie po trwającym kilka miesięcy konflikcie, a konflikt ujawnił nowy element związany z surowcami. Jak mówił gość Radia Katowice, dotychczas kluczowe było, jak te surowce wydobyć, potem jak je przetworzyć, a na koniec jak zorganizować handel.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Uwaga na upały. Termometry w regionie pokażą dziś nawet 33 stopnie Celsjusza. Gorąco będzie także w weekend. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Nadchodzące dni to prawdziwy test dla naszych organizmów. Dziś i przez cały weekend słupki rtęci będą regularnie przekraczać 30 stopni w cieniu. Najgoręcej będzie w południowo-zachodniej części regionu, nawet 35 stopni Celsjusza. W takich warunkach łatwo o udar słoneczny, dlatego wychodząc z domu bezwzględnie pamiętajmy o nakryciu głowy oraz kremie z filtrem. Lekarze przypominają, by regularnie się nawadniać i wypijać nawet do 3 litrów wody dziennie. Jeśli tylko możemy, unikajmy przebywania na pełnym słońcu, zwłaszcza w godzinach od 11 do 15. Służby ratunkowe po raz kolejny apelują również o wyobraźnię. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w zamkniętych pojazdach. Warto mieć świadomość, że przy 30-stopniowym upale na zewnątrz wnętrze zaparkowanego samochodu już po 20 minutach może nagrzać się do 50 stopni Celsjusza.
0: Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje w naszym regionie do niedzielnego wieczora. Tarnowskie Góry uczczą w ten weekend powstańców śląskich. Mieszkańcy mogą wziąć udział w uroczystościach, symbolicznym biegu oraz wyzwaniu dla rowerzystów. Oficjalne uroczystości zaplanowano na jutro na 11 pod pomnikiem u zbiegu ulic Strzeleckiej i Odrodzenia. 2 godziny później w Parku Miejskim wystartuje okolicznościowy bieg. Od dziś do niedzieli mieszkańcy podejmować będą wyzwanie rowerowe. Ci, którzy pokonają minimum 105 kilometrów i udokumentują swój wynik, otrzymają jeden ze 105 limitowanych medali. Mieszkańcy Lublińca mogą dziś skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach akcji Zrób sobie dzień na U. Na rynku w godzinach między 10 a 18 czekać będą specjaliści, którzy wykonają USG piersi, jąder tarczycy, a także badanie skóry. Punkt rejestracyjny przy mobilnej przychodni będzie czynny od 9.30. Akcja Zrób sobie dzień na U odbywa się po raz czwarty. Jej organizatorem jest Fundacja Rock and Roll. Dziś w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, temperatura do 31 stopni.
3: Minęła 8, piątek, 19 dzień czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski.
4: Polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, zapowiada premier. To echa doniesień o przejmowaniu polityków poza kolejką i gigantycznej pensji jednego z lekarzy.
5: Był znany w środowisku przestępczym, tak szefowie służb mówią o mężczyźnie zatrzymanym w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
4: Poznań stanie się w ten weekend stolicą fantastyki. W mieście rozpoczyna się festiwal Pyrkon.
5: Szef rządu zapowiada polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: To odpowiedź na doniesienia medialne, że SOR szpitala, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki.
6: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
5: Sprawa zarządzającego SOR-em Dawida Kacprzyka ma też inną odsłonę. Media podały, że lekarz w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
4: Wczoraj oddał 500 000, zrezygnował też z bycia radnym w warszawskiej dzielnicy Ursus i nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie prezydent Warszawy odwołał cały zarząd Szpitala Południowego.
5: Z kolei dziś w Sejmie trzecie czytanie przepisów, które mają wprowadzić przejrzystość w zarobkach lekarzy.
4: Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest już w rękach polskich służb. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
5: Mariusz Pieśniewski wie więcej na ten temat.
7: Mężczyzna został namierzony w hostelu pod Warszawą, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Piastowie.
7: w jednym z hosteli, jest podejrzewany o to zabójstwo.
8: Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że badany jest wątek zabójstwa na zlecenie obcych służb. Sam mężczyzna był znany w środowisku przestępczym.
9: Ma portfolio związane z przestępczością, więc może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców.
10: Ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek.
8: Mówił premier Donald Tusk.
10: Zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
8: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Politycy czekają na konkrety dotyczącej stałej bazy USA w Polsce. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykański minister wojny Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
4: Polityczne komentarze zebrała Klaudia Wróblewska.
11: Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński powiedział, że to dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
12: Chcemy i zrobimy wszystko, żeby zielone światło przekuć oczywiście na konkrety, bo sygnały ze strony administracji Donalda Trumpa wielokrotnie były różne, delikatnie mówiąc. Dobrze, że są w tej chwili te pozytywne sygnały.
11: Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, aby powstała stała baza wojsk USA w Polsce, Amerykanie muszą otrzymać odpowiednie warunki.
13: To wymaga błyskawicznego działania, sporych pieniędzy, no i oczywiście realizacji konkretnych przedsięwzięć, a nie gadania.
11: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: W Łodzi 100-latka walczy z rakiem. Wczoraj pani Marianna Świechotwo obchodziła swoje urodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
4: To była okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i regularnych badań i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, mówi dr Adam Miller z Instytutu.
14: Mamy coraz lepsze metody leczenia również w nowotworach zaawansowanych, bo jeżeli jest to pierwsze stadium, które najlepiej, namawiam wszystkich, żeby badać się regularnie wcześniej, bo wcześniej wykryty rak to w zasadzie jest 95, prawie 100% wyleczalności i długich lat w zdrowiu i szczęściu.
15: Do dyspozycji mamy nie tylko program lekowy, ale także immunoterapię, terapie celowane, chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię, czyli wiele metod leczenia raka piersi.
5: Dodawała Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. W całym kraju rocznie notuje się około 200 tysięcy nowych zachorowań.
4: Fani fantastyki w weekend zjeżdżają do Poznania. Rozpoczyna się tam festiwal Pyrkon. Tradycyjnie na miejscu będzie można spotkać ludzi przebranych za postaci z baśni, gier i powieści.
5: Warto jednak pamiętać, że w tym roku ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy nie mogą wejść w mundurach wojskowych, ale nie tylko.
16: Nie mogą wejść z repliką broni, prawdziwej broni. Niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca, ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść, byle te krawędzie po prostu były stępione, po to, żeby po prostu uczestnikom imprezy krzywdy nie zrobić.
4: Mówił współorganizator Piotr Derkacz.
5: A festiwal organizowany jest w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: To szybciutko, sport Krzysztof Łoniewski.
17: Ale szybciutko też przypomnimy ten cytat z Wabanku. Przynieście panu atrapę. Dopiero co w krótkiej piłce mówiliśmy więcej o mundialu. Szybko przypomnimy zatem wyniki meczów wieczornych i nocnych i opowiemy o wydarzeniach na innych arenach. Czesi po 1 zremisowali z RPA, Szwajcaria 4-1 pokonała Bośnię i Hercegowinę, Meksyk 1-0 Koreę Południową, Kanada aż 6-0 Katar. Karol Świderski został nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Napastnik naszej kadry ostatnio występował w Panathinaikosie Ateny. Mariusz Misiura z kolei zamienił Wisłę Płock na Motor Lublin. To transfer szkoleniowy. Krajowe media informowały o nim od wielu dni. Wczoraj się zmaterializował. Pod Paryżem w Antony konkretnie nasi szermierze wywalczyli 2 medale Mistrzostw Europy. Brawo! Nie zdarzało się to ostatnio często. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, a Alicja Klasik brąz w szpadzie.
18: Myślę, że byłam bardzo skupiona na walkach i nie wiem, czy to przez to ciepło, czy właśnie przez skupienie. Czasem nawet gdzieś tam, szczególnie jak musiałam odrabiać, to byłam taka skupiona, że nie wiedziałam, jaki jest wynik i po chwili sobie przypominałam dopiero, że muszę zobaczyć na aparat.
17: Z dużym urokiem o swoim występie mówiła Alicja Klasik. Krzysztof Lijewski, nowym trenerem szczepionistów Industrii Kielce. Zainteresowanych to nie dziwi. Od lat był szykowany do tej roli, pełniąc rolę asystenta u boku Tałanta Dujrzebajewa.
19: Tą szansę na to, żeby prowadzić taką wspaniałą drużynę z takimi tradycjami, z takimi kibicami, no zawodnicy niesamowici. Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę. Wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wdrożyć.
17: Stwierdził Krzysztof Lijewski. Powodzenia, trenerze.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I teraz telefon.
21: Dzień dobry, panie redaktorze. Wiem, że zadany temat to jest mundial, a to nawet krzywo mundial, ale ponieważ brzydzę się piłką nożną, trochę odniosę się do tej fragmentu audycji o jedzeniu robaków. Pan ostatnio jechałem motocyklem i połknąłem muchę. Powiem szczerze tak, mucha sama w sobie bez dodatków nie jest smaczna i drapie w gardle. Natomiast robaczek w czereśni to już zupełnie inna sprawa, powiedziałbym całkiem przyjemny. Więc tutaj jeśli chodzi o te sprawy kulinarne, to najważniejsze są przyprawy, doprawienie potrawy, prawda? Trochę brzmi jak historia kawał o wesołym motocykliście, no ale w gruncie rzeczy takim właśnie jestem.
3: Wspaniałe.
17: No o gustach się nie dyskutuje, tak bym powiedział.
3: Jaki poziom autorefleksji. Uwaga, osoby, które będą poruszać się motocyklami po Polsce. Dzisiaj będzie padać na zachodzie.
17: Proszę wyglądać czereśń.
3: Ale muchy mogą chować się przed burzami, więc przed uwaga tam. Od Szczecina po Wrocław między 27 a 31 stopniami. Taka będzie dzisiaj tam historia na zachodzie.
17: 31.
3: Na północy 26 w Kołobrzegu. Ja teraz pokazuję, tego nie widać. 25 w Trójmieście. 26 na Mazowszu, 25 na Podhalu.
17: Dobrze,
3: tak z zachodu do centrum. I na Podkarpaciu bez deszczu 28.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
22: Jak każdego dnia, no w zasadzie jak w każdy piątek, kwadrans po siódmej, Damian Dąbrowski, dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami dość szczególny weekend z dwóch powodów. Po pierwsze, pobijemy kolejny rekord temperatury tego roku, a po drugie, powitamy astronomiczne lato. Przejdźmy już do szczegółów. Najpierw prognoza pogody na piątek, dzisiaj 19 czerwca. I zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie małe lub umiarkowane, jedynie rano początkowo miejscami duże. Bez opadów nastąpi wyraźne ocieplenie. Dzisiaj po południu temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. Zatem zrobi się bardzo gorąco, a lokalnie nawet upalnie. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni, także bardzo ciepła noc, chyba najcieplejsza w tym roku. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie nadal stabilne 1021 hektopaskali. I prognoza na sobotę, 20 czerwca. Zachmurzenie zróżnicowane, najczęściej małe lub umiarkowane, jedynie lokalnie przejściowo może być duże. W zdecydowanej większości regionu bez opadów, jedynie bardzo punktowo mogą pojawić się jakieś chwilowe opady. Zrobi się upalnie, proszę Państwa, w sobotę po południu od 30 do lokalnie 33 stopni, co oznacza, że jak już wspomniałem, kolejny rekord temperatury tego roku padnie znowu w weekend. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, przeważnie z południowego wschodu i południa. Ciśnienie cały czas stabilne, około 1021 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Jedynie miejscami mogą pojawić się jakieś punktowe burze. Ciepło, temperatura minimalna 17-20 stopnia, więc jeszcze cieplej niż poprzedniej nocy. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1022 hektopaskale. I prognoza na niedzielę 21 czerwca. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie bardzo zróżnicowane, od lokalnie całkowitego po miejscami małe. No i też miejscami możliwe będą opady deszczu. Punktowo może zagrzmieć, no a wtedy, jeśli pojawi się burza, to opad będzie intensywny. Trzeba o tym pamiętać, że no, letnie burze niosą z sobą czasami krótkotrwałe, ale intensywne opady. Będzie gorąco, ale też jednocześnie parno. W niedzielę temperatura maksymalna przeważnie od 27 do 29 stopni. Być może lokalnie nawet do 30 znowu dobije. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, a ciśnienie w zakresie 1022-1024 hektopaskale. Proszę Państwa, przypomnę, że w niedzielę, dokładnie o 10.26, witamy astronomiczne lato. Co to oznacza? Proszę Państwa, no, przypomnę, że dzień wydłuża się od początku zimy i przez całą wiosnę, aż właśnie do przełomu wiosny i lata, tej astronomicznej wiosny i astronomicznego lata, i ten dzień nazywamy przesileniem letnim. To najdłuższy dzień w roku, no i potem już od początku lata dnia znowu zacznie ubywać, ale na szczęście początkowo dzieje się to prawie niezauważalnie. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
22: Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, do usłyszenia. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10.00.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Zatłoczone skrzyżowanie przy centrum handlowym na Wiślance w Katowicach zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Więcej samochodów na pętli Brynowskiej. Zwalnia zjazd z autostrady A4 na Mikołowską. Korkuje się także Gepard Meyer przy dojeździe do dworca. Nasz słuchacz informuje o utrudnieniach na Wiślance na granicy Mikołowa i Łazisk Górnych na pasach do Wisły w rejonie przystanku. Rozłożyli się drogowcy i prawy pas jest tam zajęty. Zwalnia przejazd między Świętochłowicami a Bytomiem, korek na drodze 78 między Gliwicami a Szałszą. W samych Gliwicach kolejka aut też na drodze 78 w rejonie cmentarza centralnego. Korek także na trasie 901, czyli ulicy Toszeckiej. Nogę z gazu zdejmują kierowcy na drodze krajowej 44 w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje.

są równi. To otchłań. Włącz myślenie.

są równi.

się oczywiście. W parku, w sklepie, na przystanku. Oskiniemy.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie.

0: Jest godzina 8. W informacjach za chwilę o skutkach konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Tarnowskie Góry uczczą w ten weekend powstańców śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Kilka miesięcy potrwa stabilizacja cen surowców po osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie. Tak ocenia Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy. USA i Iran podpisały porozumienie po trwającym kilka miesięcy konflikcie, a konflikt ujawnił nowy element związany z surowcami. Jak mówił gość Radia Katowice, dotychczas kluczowe było, jak te surowce wydobyć, potem jak je przetworzyć, a na koniec jak zorganizować handel.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Uwaga na upały. Termometry w regionie pokażą dziś nawet 33 stopnie Celsjusza. Gorąco będzie także w weekend. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Nadchodzące dni to prawdziwy test dla naszych organizmów. Dziś i przez cały weekend słupki rtęci będą regularnie przekraczać 30 stopni w cieniu. Najgoręcej będzie w południowo-zachodniej części regionu, nawet 35 stopni Celsjusza. W takich warunkach łatwo o udar słoneczny, dlatego wychodząc z domu bezwzględnie pamiętajmy o nakryciu głowy oraz kremie z filtrem. Lekarze przypominają, by regularnie się nawadniać i wypijać nawet do 3 litrów wody dziennie. Jeśli tylko możemy, unikajmy przebywania na pełnym słońcu, zwłaszcza w godzinach od 11 do 15. Służby ratunkowe po raz kolejny apelują również o wyobraźnię. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w zamkniętych pojazdach. Warto mieć świadomość, że przy 30-stopniowym upale na zewnątrz wnętrze zaparkowanego samochodu już po 20 minutach może nagrzać się do 50 stopni Celsjusza.
0: Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje w naszym regionie do niedzielnego wieczora. Tarnowskie Góry uczczą w ten weekend powstańców śląskich. Mieszkańcy mogą wziąć udział w uroczystościach, symbolicznym biegu oraz wyzwaniu dla rowerzystów. Oficjalne uroczystości zaplanowano na jutro na 11 pod pomnikiem u zbiegu ulic Strzeleckiej i Odrodzenia. 2 godziny później w Parku Miejskim wystartuje okolicznościowy bieg. Od dziś do niedzieli mieszkańcy podejmować będą wyzwanie rowerowe. Ci, którzy pokonają minimum 105 km i udokumentują swój wynik, otrzymają jeden ze 105 limitowanych medali. Mieszkańcy Lublińca mogą dziś skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach akcji Zrób sobie dzień na U. Na rynku w godzinach między 10 a 18 czekać będą specjaliści, którzy wykonają USG piersi, jąder tarczycy, a także badanie skóry. Punkt rejestracyjny przy mobilnej przychodni będzie czynny od 9.30. Akcja Zrób sobie dzień na U odbywa się po raz czwarty. Jej organizatorem jest Fundacja Rock and Roll. Dziś w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, temperatura do 31 stopni.
3: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski,
4: Agnieszka Drost,
3: zapraszamy na serwis Trójki.
4: Są podejmowane próby zamachów na życie osób, które są w Polsce. Tak były szef agencji wywiadu mówi w Trójce o sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty krytykującego Putina.
3: Nie rozpoczną się rozmowy amerykańsko-irańskie w Szwajcarii, zostały przełożone, ale na razie nie ma nowego terminu.
4: Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon. Już jutro ostatni koncert przed wakacjami.
3: Polska jest wrogiem Rosji, ponieważ pokazuje krajom dawnego Związku Radzieckiego, że nie muszą żyć zgodnie z zasadami ruskiego miru, mówił tak były szef agencji wywiadu pułkownik Andrzej Derlatka.
4: W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce odniósł się w ten sposób do zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, krytyka Putina i Kadyrowa.
5: Ruski mir przegrywa w konkurencji z tym, co oferuje Europa. To boli Rosjan i oczywiście podejmują różne działania, żeby dyskredytować Polskę. Ujawniono, że nasze służby udaremniły kilka zamachów na różne osoby, które były ochraniane przez nasze służby. To znaczy, że próby zamachów na życie osób, które są w Polsce, są podejmowane.
3: Podejrzewany przez polskie służby o zamordowanie Rosjanina mężczyzna z gruzińskim paszportem wczoraj został zatrzymany pod Warszawą. Dzisiaj ma być przewieziony do Lublina i tam zostanie przesłuchany.
4: A cała rozmowa z pułkownikiem Derlatką do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
3: Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego dotychczas za transport kolejowy.
4: Przełożono zaplanowane na dziś rozmowy amerykańsko-irańskie w Szwajcarii. O tym, że do spotkania nie dojdzie, poinformowało szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3: Na razie jednak nie podano nowego terminu. Wcześniej Biały Dom odwołał wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a w Szwajcarii.
6: Rozmowy miały dotyczyć szczegółów porozumienia zawartego między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Strony dały sobie na to 60 dni. Najważniejsze ustalenia weszły w życie. Cieśnina Ormuz została otwarta, a Amerykanie znieśli blokadę irańskich portów. Wciąż nierozwiązane są natomiast kwestie nuklearne. Podpisane memorandum mówi o zakończeniu walk również na froncie libańskim. Tymczasem w Libanie była to jedna z najcięższych nocy od chwili rozpoczęcia działań zbrojnych. Izrael bombardował i ostrzeliwał z artylerii największe na południu Libanu miasto Nabatieje. Część pocisków trafiła w domy mieszkalne, jest wiele ofiar. Trwa przeczesywanie gruzów w poszukiwaniu rannych. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
4: Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.
3: Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia. Agata Król.
7: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
4: Wołodymyr Zełenski zaapelował na szczycie w Brukseli o szybką ścieżkę Ukrainy do Unii. Polska była wśród krajów, którym podziękował za wsparcie.
3: W Brukseli unijni przywódcy zdecydowali też, że sankcje gospodarcze na Rosję zostaną przedłużone o kolejny rok.
4: Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon. Ostatni występ zatytułowany Koncert, Koncert już jutro wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
3: Zespół poprowadzi jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, Jacek Kasprzyk, zapowiada szef orkiestry Kajetan Prochyra.
8: Muzycy, jak ja, jak i mam nadzieję nasza publiczność, zacieramy ręce na tę wspólną pracę z tymi arcydziełami muzyki poważnej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby tuż przed wakacjami wyłączyć telefon komórkowy i podarować sobie taką randkę z pięknem.
3: Powtórzmy, koncert jutro o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
9: Klimat.
4: Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra, na północy i wschodzie bardzo dobra, w Kaliszu i Zawierciu jakość powietrza umiarkowana.
3: Coraz więcej prądu generują odnawialne źródła, już ponad 30%. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz sport i Krzysztof Łoniewski.
11: Literalnie dziś, bo w nocy kolejne mecze na mundialu. Współgospodarze Amerykanie po świetnym starcie zagrają z Australijczykami. Oni także zaczęli turniej znakomicie, pokonali zaskakująco 2-0 Turcję. Do tego meczu wrócił w rozmowie dla Trójki urodzony w Adelaide Australijczyk z polskimi korzeniami Antony Deptua.
12: Mam i wiesz, od Adelaide kilka graczy są mi z nami i grają w drużynę, nie? Na Australii to na ciekawość jeden najlepszy na tę drużynę jest Irakunda. Może już słyszałeś, po pierwsze bramkę strzelił z Terki.
11: Oczywiście, że słyszałem, z Terki, czyli z Turcją. Więcej od Antonego Deptuły w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Mecz Stany Zjednoczone-Australia od 21:00, o północy spotkanie Szkocji z rewelacyjnym Marokiem, o 2:30 Brazylii z Haiti i wreszcie o 5:30 nad ranem wspomnianej Turcji z Paragwajem. W kraju dwa ważne transfery. Karol Świderski po latach spędzonych za granicą wraca do PKO Ekstraklasy. Napastnik reprezentacji Polski zamienia Panathinaikos Ateny na Widzew Łódź, Mariusz Misiura, Wisłę Płock na Motor Lublin. Ta druga roszada dotyczy ławki trenerskiej. Teraz szermierka i dwa medale naszych reprezentantów na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, Alicja Klasik brąz w szpadzie, żałując przegranego pojedynku w półfinale.
13: To ja za dużo błędów popełniłam w tej walce. Oczywiście moja przeciwniczka też bardzo dobrze walczyła, ale gdzieś tam mogę sobie powytykać parę akcji nieudanych. No myślę, że jeszcze za chwilę, jak będzie dekoracja, to już zapomnę o tej walce i będę mogła się cieszyć z medalu.
11: Stwierdziła Alicja Klasik. Kończymy bieganiem. Przypominamy, że w niedzielę odbędzie się świetna impreza biegowa tylko dla pań. To Irena Women's Run. Tytularną patronką biegów w Warszawie jest nasza była znakomita sprinterka Irena Szewińska. Do pokonania panie będą miały 5 kilometrów i to bieg pod patronatem radiowej Trójki, o czym informujemy z niekłamaną satysfakcją. Z kolei w maratonie w Londynie w przyszłym roku wystartuje aż 100 tysięcy uczestników. Ten frekwencyjny rekord będzie możliwy po umownym rozbiciu imprezy na 2 dni. W sobotę pobiegną panie, w niedzielę panowie, odpowiednio 24 i 25 kwietnia.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jest pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr.
3: Dzisiaj na termometrach od 24 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku.
16: Jak każdego dnia, no w zasadzie jak w każdy piątek, kwadrans po siódmej, Damian Dąbrowski, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przed nami dość szczególny weekend z dwóch powodów. Po pierwsze, pobijemy kolejny rekord temperatury tego roku, a po drugie, powitamy astronomiczne lato. Przejdźmy już do szczegółów. Najpierw prognoza pogody na piątek, dzisiaj 19 czerwca. I zachmurzenie w naszym regionie będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie rano, początkowo miejscami duże. Bez opadów nastąpi wyraźne ocieplenie. Dzisiaj po południu temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. Zatem zrobi się bardzo gorąco, a lokalnie nawet upalnie. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1021 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni, także bardzo ciepła noc, chyba najcieplejsza w tym roku. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie nadal stabilne 1021 hektopaskali. I prognoza na sobotę, 20 czerwca, zachmurzenie zróżnicowane, najczęściej małe lub umiarkowane, jedynie lokalnie przejściowo może być duże. W zdecydowanej większości regionu bez opadów, jedynie bardzo punktowo mogą pojawić się jakieś chwilowe opady. Zrobi się upalnie, proszę Państwa, w sobotę po południu od 30 do lokalnie 33 stopni, co oznacza, że jak już wspomniałem, kolejny rekord temperatury tego roku padnie znowu w weekend. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, przeważnie z południowego wschodu i południa. Ciśnienie cały czas stabilne, około 1021 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Jedynie miejscami mogą pojawić się jakieś punktowe burze. Ciepło, temperatura minimalna 17-20 stopni, a więc jeszcze cieplej niż poprzedniej nocy. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne 1022 hektopaskale. I prognoza na niedzielę 21 czerwca, zachmurzenie w województwie śląskim będzie bardzo zróżnicowane, od lokalnie całkowitego po miejscami małe. No i też miejscami możliwe będą opady deszczu, punktowo może zagrzmieć, no a wtedy, jeśli pojawi się burza, to opad będzie intensywny. Trzeba o tym pamiętać, że no, letnie burze niosą z sobą czasami krótkotrwałe, ale intensywne opady. Będzie gorąco, ale też jednocześnie parno. W niedzielę temperatura maksymalna przeważnie od 27 do 29 stopni. Być może lokalnie nawet do 30 znowu dobije. Wiatr słaby i umiarkowany ze zmiennych kierunków, a ciśnienie w zakresie 1022-1024 hektopaskale. Proszę Państwa, przypomnę, że w niedzielę, dokładnie o 10.26, witamy astronomiczne lato. Co to oznacza? Proszę Państwa, no, przypomnę, że dzień wydłuża się od początku zimy i przez całą wiosnę, aż właśnie do przełomu wiosny i lata, tej astronomicznej wiosny i astronomicznego lata i ten dzień nazywamy przesileniem letnim. To najdłuższy dzień w roku, no i potem już od początku lata dnia znowu zacznie ubywać, ale na szczęście początkowo dzieje się to prawie niezauważalnie. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego weekendu.
16: Dziękujemy bardzo. Damian Dąbrowski, do usłyszenia. Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 10:00.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Minęła dziewiąta. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. W Katowicach spotkają się dziś psychiatrzy, psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci. Sosnowiec jest gotowy na falę upałów. Rozstawiono tam specjalne łuki zamgławiające.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. Nominację odebrała dziś od wicepremiera szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kilka miesięcy potrwa stabilizacja cen surowców po osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie, ocenił Jerzy Merkowski, były wiceminister gospodarki. USA i Iran podpisały porozumienie po trwającym kilka miesięcy konflikcie. Konflikt ujawnił nowy element związany z surowcami. Jak mówił gość Radia Katowice, dotychczas kluczowe było, jak te surowce wydobyć, potem jak je przetworzyć, a na koniec jak zorganizować handel. Wojna w Iranie pokazała inny problem, dodał Merkowski.
2: Ten konflikt wykazał, że jest to ogniwo w tym systemie, które może zachwiać całą polityką i dostatkiem energetycznym w świecie. A pytanie, ile to czasu może wracać? To może wracać kilka miesięcy, bo mam wrażenie, że teraz nastąpiło pewnego rodzaju uruchomienie wyobraźni, że trzeba odbudować zapasy. Komisja Europejska kiedyś zadecydowała, że każde państwo powinno mieć zapas na 90 dni. My mamy dużo mniej. Niemcy na przykład w tej chwili na około 30 dni.
0: Jak mówił Jerzy Merkowski, po zakończeniu wojny powinna się też stabilizować cena paliw.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Natrętne myśli i zachowania powtarzające się i trudne do powstrzymania. Od dziś w Katowicach debatują na ich temat psychiatrzy, psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci. Centrum ich zainteresowania są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, mówi dr Maciej Rzedziński.
3: To nie tyle są dziwactwa, co nieprawdopodobna kanonada wręcz myśli natrętnych. Możemy sobie to wyobrazić jak czasami ulewę, grad spadających myśli, taka szarańcza psychiczna, której się nie sposób przeciwstawić. I tym się różni choroba od nawyków, dziwactw, manieryzmów, iż tak jak w przypadku każdej choroby, tutaj nie ma człowiek właściwie nic do powiedzenia.
0: Konferencja potrwa do jutra. Sosnowiec jest gotowy na nadchodzącą falę upałów. W mieście zostawiono specjalne łuki zamgławiające. To będą pierwsze dni w tym roku, podczas których te urządzenia zostaną włączone, mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy.
4: Powoli rezygnujemy z tradycyjnych kurtyn wodnych, które zwyczajnie zużywały więcej wody. Łuki zamgławiające minimalną ilość wody zużywają, a dają równie dobre ochłodzenie.
0: Urządzenia w Sosnowcu uruchamiane będą każdego dnia, gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. A dziś przekroczy, bo temperatura do 31 stopni, a nawet cieplej. W regionie zachmurzenie małe i umiarkowane.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać, w Orzeszu na Rybnickiej i w Katowicach na Tysiąclecia. Tam osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Do stłuczki doszło także w Jastrzębiu-Zdroju na Stodoły. Zakorkowana autostrada A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami na pasach do Częstochowy działają drogowcy i to utrudnia przejazd. Korekt też przy dojeździe do lotniska drogą 78 między Siewierzem a Mierzęcicami. Tam także trwają prace drogowe. Na Wiślance z kolei ciaśniej jest w Katowicach, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym, w Tychach tłoczniej na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na drodze 44 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć także w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Na jedynce między Tychami a Bielskiem tłoczniej jest w Pszczynie, zakorkowany zjazd z trasy S1 do Centrum Żywca. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową.
6: Podtrzymujesz to, co wczoraj obiecywałeś?
7: Podtrzymuję. Oczywiście, że tak będzie gorąco. Gdybyśmy tak generalizować mieli i tak spojrzeć z lotu ptaka na te prognozy pogody, no to do niedzieli upalnie i słonecznie, ale w niedzielę przewidywane są opady deszczu i burze. A w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, 27-28 stopni. Będzie trochę chmur, ale będzie też dużo słońca.
6: Piękny start przed wakacjami.
7: No właśnie, no wakacje nam się zaczęły, więc pogoda...
6: No jeszcze, chora, jeszcze
7: może...
6: tydzień, jeszcze tydzień.
7: No, no ja wiem, ale już teoretycznie, bo to przecież...
6: Już nie ma lekcji.
7: ...wypisane na świadectwach, więc można przyjąć, że to już jedną nogą jesteśmy w tym okresie wakacyjnym.
6: No ja musiałam wczoraj negocjować z moim nastolatkiem, żeby dzisiaj szedł do szkoły.
7: No tak, no bo
6: trzeba.
7: No bo chodzi się do tej szkoły, bo się chodzi, ale już...
6: Nic się tak, nie dzieje.
7: Na luzaka, już się nic nie dzieje, już się nic nie chce. Człowiek tylko myśli o tych wakacjach, o tym, gdzie pojedzie, gdzie się wykąpie, gdzie się będzie opalał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pogoda na razie będzie nam sprzyjać. Co dziś? Dziś do 30 stopni, czyli rzeczywiście upalny dzień przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie regionu będzie najgoręcej, tam nawet do 31 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne od wczoraj takie samo, 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bardzo przyjemna, od 16 do 19 stopni, generalnie bez deszczu. To znaczy może zdarzyć, my mówimy cały czas o tych burzach, ale one są tak nieprzewidywalne i trudno nam określić, gdzie dokładnie, o której godzinie może coś takiego się zdarzyć, ale trzeba to mieć na uwadze rzeczywiście. W sobotę zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane i upalnie. I to będzie chyba taki najgorętszy dzień w tym roku, bo na termometrach zobaczymy 33 stopnie, proszę pani. Tak, 33 stopnie. Ciśnienie stabilne, 1021 hektopaskali. Później noc z soboty na niedzielę też bardzo przyjemna, też do 19 stopni. Ciśnienie też stabilne, około 1022 hektopaskali. No i mamy niedzielę, 29 stopni, czyli bardzo delikatne ochłodzenie, o tak 3 stopnie, 4 mniej na termometrach, ale też bardzo gorąco. Miejscami możliwe będą opady deszczu. No i właśnie te burze, o których mówiłem. No i do tego w niedzielę nam się zrobi jeszcze parno. Tego to akurat nie lubimy, prawda? Bo wychodzimy na zewnątrz, parno leje się z nas i to nie za bardzo. No ale później będzie już poniedziałek, wtorek, środa, tak jak mówiłem, 27-28, dużo słońca, ale pojawią się też chmury. A dziś obchodzimy, proszę państwa, dzień leniwych spacerów, tak?
6: To dzisiaj, tylko leniwie, tak? Tylko leniwie dzisiaj, tak, w takim
7: dzisiaj,
6: opale to...
7: Dzisiaj. No właśnie, no i tak sobie przy okazji pomyślałem, że to jest w sam raz na dzisiejszą pogodę, bo gdybyśmy mówili o spacerach bardzo aktywnych, no to one odpadają przy takiej temperaturze.
6: Zdecydowanie.
7: Ale takie właśnie, takie delikatne, takie spowolnione spacery, jak najbardziej wskazane, zwłaszcza porą popołudniową, kiedy już troszkę zrobi się chłodniej. Troszeczkę, ale jednak, mimo wszystko. Będzie gorąco, ale bardziej przyjemnie.
6: Bardzo dziękujemy za te wszystkie
7: kłaniam
6: informacje.
7: Się państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
6: O 14. Wojciech Skowroński.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta, wiceszefową Ministerstwa Obrony, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
8: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
10: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
8: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
11: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
12: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
8: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

się wyleczyć z ciebie. I pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok mrzejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem

0: Jest 11. Woda z wodociągów Kokotek i Truskolasy nie nadaje się do spożycia. Za chwilę więcej na ten temat. W Katowicach odbędzie się uroczystość oznaczenia grobów powstańców śląskich znakiem pamięci Tobie Polsko. 3U. Ustroń uzdrowisko Uśmiech. Pod takim hasłem rozpoczyna się dziś święto tego miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Woda z wodociągu Truskolasy nie nadaje się do spożycia, poinformował kłobucki sanepid. Wykryto w niej obecność bakterii z grupy coli. Zgodnie z zaleceniami woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, mycia warzyw i owoców, naczyń kuchennych oraz prania. Woda nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów czy przemywania otwartych zranień. Może być wykorzystywana jedynie do celów porządkowych i sanitarnych. Z kolei w wodociągu Kokotek w powiecie lublinieckim badanie wykazało w wodzie obecność enterokoków. Woda tam może być używana tylko do spłukiwania toalet. W Katowicach na cmentarzu parafii pod wezwaniem świętego Szczepana odbędzie się uroczystość oznaczenia grobów weteranów powstań śląskich znakiem pamięci Tobie Polsko. Upamiętnione zostaną groby Zofii Koniarkowej, Rudolfa Niemczyka, Józefa Grzybowskiego, Jana Kędziora, Józefa Wygrabka, Jana Barona, Jana Absalona i Pawła Jacka. Dzisiejsza uroczystość jest jednym z elementów obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Znak pamięci Tobie Polską ma formę proporca wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację Tobie Polsko, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a niżej napis Grób Powstańca Śląskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3U. Ustroń uzdrowisko Uśmiech. Pod takim hasłem rozpoczyna się dziś święto miasta połączone z inauguracją sezonu uzdrowiskowego. Zaplanowaliśmy wiele wydarzeń, w tym centralny klub pacjenta, czyli bezpłatne porady, badania profilaktyczne oraz rozmowy z ekspertami, a także wiele atrakcji promujących zdrowy styl życia, mówi burmistrz Ustronia Paweł Sztefek.
2: Dzięki współpracy z uzdrowiskiem taki pomysł upadł. Robimy to w Ustroniu, by pokazać też nasze perełki, m.in. architektoniczne, ale żeby też zadbać o zdrowie. Sobota już od godzin przedpołudniowych w uzdrowisku, potem część panelu dyskusyjnego w amfiteatrze, no i występy gwiazd. W piątek to Grzegorz Chyży, w sobotę to Skaldowie.
0: Imprezę rozpocznie letni salon sztuki w Domu Kultury Prażakówka, a porady i konsultacje medyczne odbędą się jutro w Instytucie Zdrowia w Uzdrowisku oraz w tamtejszym parku kuracyjnym. Pogoda. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura do 31 stopni, a dla zachodnich powiatów mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Tam temperatura może być jeszcze wyższa. Teraz ważne informacje dla alergików. Teraz pylą trawy, babka szczawi pokrzywa, w powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać, w Orzeszu na Rybnickiej i w Katowicach na Tysiąclecia. Tam osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Do stłuczki doszło także w Jastrzębiu-Zdroju na Stodoły. Zakorkowana autostrada A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Na pasach do Częstochowy działają drogowcy i to utrudnia przejazd. Korek też przy dojeździe do lotniska drogą 78 między Siewierzem a Mierzęcicami. Tam także trwają prace drogowe. Na Wiślance z kolei ciaśniej jest w Katowicach, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym, w Tychach tłoczniej na trasie 44 przy węźle z Krajową Jedynką. Na drodze 44 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć także w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Na jedynce między Tychami a Bielskiem tłoczniej jest w Pszczynie, zakorkowany zjazd z trasy S1 do Centrum Żywca. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
4: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa porą przedpołudniową.
4: Podtrzymujesz to, co wczoraj obiecywałeś?
5: Podtrzymuję. Oczywiście, że tak, będzie gorąco. Gdybyśmy tak generalizować mieli, tak spojrzeć z lotu ptaka na te prognozy pogody, no to do niedzieli upalnie i słonecznie, ale w niedzielę przewidywane są opady deszczu i burze. A w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, 27-28 stopni. Będzie trochę chmur, ale będzie też dużo słońca.
4: Piękny start przed wakacjami.
5: No właśnie, no wakacje nam się zaczęły, więc pogoda...
4: No jeszcze, hola, jeszcze może... tydzień, jeszcze tydzień.
5: No, ja wiem, ale już teoretycznie, bo to przecież
4: już nie ma
5: oceny
4: lekcji.
5: Wypisane na świadectwach, więc można przyjąć, że to już jedną nogą jesteśmy w tym okresie wakacyjnym.
4: No ja musiałam wczoraj negocjować z moim nastolatkiem, żeby dzisiaj szedł do szkoły.
5: No tak, bo chodzi się do tej szkoły, bo się chodzi, ale już...
4: Nic się tak, nie dzieje.
5: Na luzaka, już się nic nie dzieje, już się nic nie chce. Człowiek tylko myśli o tych wakacjach, o tym, gdzie pojedzie, gdzie się wykąpie, gdzie się będzie opalał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pogoda na razie będzie nam sprzyjać. Co dziś? Dziś do 30 stopni, czyli rzeczywiście upalny dzień przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie regionu będzie najgoręcej, tam nawet do 31 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne. Od wczoraj takie samo. 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bardzo przyjemna. Od 16 do 19 stopni. Generalnie bez deszczu. To znaczy może zdarzyć. My mówimy cały czas o tych burzach, ale one są tak nieprzewidywalne i trudno nam określić, gdzie dokładnie, o której godzinie może coś takiego się zdarzyć, ale trzeba to mieć na uwadze rzeczywiście. W sobotę zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane i upalnie. I to będzie chyba taki najgorętszy dzień w tym roku, bo na termometrach zobaczymy 33 stopnie, proszę pani. Tak, 33 stopnie. Ciśnienie stabilne, 1021 hektopaskali. Później noc z soboty na niedzielę też bardzo przyjemna, też do 19 stopni. Ciśnienie też stabilne, około 1022 hektopaskali. No i mamy niedzielę, 29 stopni, czyli bardzo delikatne ochłodzenie, o tak 3 stopnie, 4 mniej na termometrach, ale też bardzo gorąco. Miejscami możliwe będą opady deszczu. No i właśnie te burze, o których mówiłem. No i do tego w niedzielę nam się zrobi jeszcze parno. Tego to akurat nie lubimy, prawda? Bo wychodzimy na zewnątrz, parno leje się z nas i to nie za bardzo. No ale później będzie już poniedziałek, wtorek, środa, tak jak mówiłem, 27-28, dużo słońca, ale pojawią się też chmury. A dziś obchodzimy, proszę państwa, dzień leniwych spacerów, tak?
4: To dzisiaj, tylko leniwie dzisiaj, tak, w takim opale to...
5: Dzisiaj. No właśnie, no i tak sobie przy okazji pomyślałem, że to jest w sam raz na dzisiejszą pogodę, bo gdybyśmy mówili o spacerach bardzo aktywnych, no to one odpadają przy takiej temperaturze.
4: Zdecydowanie.
5: Ale takie właśnie, takie delikatne, takie spowolnione spacery, jak najbardziej wskazane, zwłaszcza porą popołudniową, kiedy już troszkę zrobi się chłodniej. Troszeczkę, ale jednak, mimo wszystko. Będzie gorąco, ale bardziej przyjemnie.
4: Bardzo dziękujemy za te wszystkie
5: informacje.
4: Kłaniam się
5: państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
4: O 14:00. Wojciech Skowroński.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta, wiceszefową Ministerstwa Obrony, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa rządowej agencji rezerw strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
6: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Mała-Lepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
8: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
6: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
9: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
10: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
6: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
1: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.

0: Jest godzina 12. W Rudzie Śląskiej zawaliła się ściana i strop w budynku byłego szpitala w dzielnicy Wirek. W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz tamtejszej Rady Miasta. Lekarze przypominają, by w czasie lata uważać na kleszcze.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Trwa akcja służb w Rudzie Śląskiej po tym, jak zawaliła się ściana i strop w budynku byłego szpitala w dzielnicy Wirek. Działania prowadzą strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Strażacy z pomocą psów i specjalistycznego sprzętu sprawdzają gruzowisko, by mieć pewność, że nie ma w nim nikogo. Z powodu trwającej akcji i zabezpieczenia terenu ruch na ulicy 1 Maja w tym rejonie może być chwilowo utrudniony. Budynek od wielu lat był pustostanem i niszczał.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. By wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Frycz, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
2: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: A zarzuty odpiera burmistrz Piotr Kowol. Twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że Pszów w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok pniesie w górę, mimo likwidacji działającej w tym mieście do 2012 roku kopalni Anna.
3: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszowie potrwa od 7 do 21. Teraz gmina Poczesna. Tam trwa nabór do udziału w projekcie LOWE, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Udział w nim jest bezpłatny, a działaniami objętych zostanie 180 osób. W ramach projektu realizowane będą działania ukierunkowane na aktywizację edukacyjną, zdobycie nowych umiejętności, rozwijanie pasji i kompetencji. W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Poczesna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Lekarze przypominają, by w czasie wakacji uważać na kleszcze. Mogą one przenosić bakterie, wirusy i pasożyty wywołujące m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Tylko w zeszłym roku lekarze w województwie śląskim udzielili świadczeń prawie 14 tysiącom pacjentów z takimi chorobami. Jak mówi rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ-u Alicja Potrawa, pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu.
4: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
0: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej i zostawię przytwierdzone do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje Gliwice, Rybnik oraz powiaty Gliwicki, Raciborski, Rybnicki i Wodzisławski. Synoptycy zapowiadają tam wzrost temperatury dziś i w niedzielę do 33 stopni, a jutro do 35. W nocy temperatura również będzie wysoka, około 20 stopni.
5: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa parą
5: przed południową. Podtrzymujesz to, co wczoraj obiecywałeś?
6: Podtrzymuję. Oczywiście, że tak będzie gorąco. Gdybyśmy tak generalizować mieli, tak spojrzeć z lotu ptaka na te prognozy pogody, no to do niedzieli upalnie i słonecznie, ale w niedzielę przewidywane są opady deszczu i burze. A w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, 27-28 stopni. Będzie trochę chmur, ale będzie też dużo słońca.
5: Piękny start przed wakacjami.
6: No właśnie, no wakacje nam się zaczęły, więc pogoda...
5: No jeszcze, tydzień.
6: No ja wiem, ale już teoretycznie, bo to przecież
5: już nie ma lekcji.
6: Wypisane na świadectwach, więc można przyjąć, że to już jedną nogą jesteśmy w tym okresie wakacyjnym.
5: No ja musiałam wczoraj negocjować z moim nastolatkiem, żeby dzisiaj szedł do szkoły.
6: No tak, bo chodzi się do tej szkoły, bo się chodzi, ale już...
5: Nic się tak, nie dzieje.
6: Na luzaka, już się nic nie dzieje, już się nic nie chce. Człowiek tylko myśli o tych wakacjach, o tym, gdzie pojedzie, gdzie się wykąpie, gdzie się będzie opalał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pogoda na razie będzie nam sprzyjać. Co dziś? Dziś do 30 stopni, czyli rzeczywiście upalny dzień przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie regionu będzie najgoręcej, tam nawet do 31 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne. Od wczoraj takie samo. 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bardzo przyjemna. Od 16 do 19 stopni. Generalnie bez deszczu. To znaczy może zdarzyć. My mówimy cały czas o tych burzach, ale one są tak nieprzewidywalne i trudno nam określić, gdzie dokładnie, o której godzinie może coś takiego się zdarzyć, ale trzeba to mieć na uwadze rzeczywiście. W sobotę zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane i upalnie. I to będzie chyba taki najgorętszy dzień w tym roku, bo na termometrach zobaczymy 33 stopnie, proszę pani. Tak, 33 stopnie. Ciśnienie stabilne, 1021 hektopaskali. Później noc z soboty na niedzielę też bardzo przyjemna, też do 19 stopni. Ciśnienie też stabilne, około 1022 hektopaskali. No i mamy niedzielę, 29 stopni, czyli bardzo delikatne ochłodzenie, o tak 3 stopnie, 4 mniej na termometrach, ale też bardzo gorąco. Miejscami możliwe będą opady deszczu. No i właśnie te burze, o których mówiłem. No i do tego w niedzielę nam się zrobi jeszcze parno. Tego to akurat nie lubimy, prawda? Bo wychodzimy na zewnątrz, parno leje się z nas i to nie za bardzo. No ale później będzie już poniedziałek, wtorek, środa, tak jak mówiłem, 27-28, dużo słońca, ale pojawią się też chmury. A dziś obchodzimy, proszę państwa, dzień leniwych spacerów, tak?
5: To dzisiaj, tylko leniwie dzisiaj, tak, w takim opale to...
6: Dzisiaj. No właśnie, no i tak sobie przy okazji pomyślałem, że to jest w sam raz na dzisiejszą pogodę, bo gdybyśmy mówili o spacerach bardzo aktywnych, no to one odpadają przy takiej temperaturze.
5: Zdecydowanie.
6: Ale takie właśnie, takie delikatne, takie spowolnione spacery, jak najbardziej wskazane, zwłaszcza porą popołudniową, kiedy już troszkę zrobi się chłodniej. Troszeczkę, ale jednak, mimo wszystko. Będzie gorąco, ale bardziej przyjemnie.
5: Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje.
6: Kłaniam się państwu. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
5: O 14. Wojciech Skowroński.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynam od drogi krajowej nr 86, pasy w kierunku Wojkowic-Częstochowy. Przed zjazdem na drogę wojewódzką 911, tam mamy kolizję, droga mocno korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie 1, kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a DK88. Tam także prace drogowe, zwężenia i korek. Drogowcy pojawili się także na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. Na jedynce w Czechowicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta wiceszefową Ministerstwa Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
8: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
10: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
8: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
11: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
12: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
8: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
14: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

0: to zrobił, tu wszystko na niby.
1: Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt, ale w sumie to w dotyku jak fake boob. Z daleka może, może jest jakiś sens tu, ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu. Robią gwiazdy live'y, popatrz na celebrytów, jaki fajny każdy. Mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej prawdy, a na koncie dobry milion za reklamy, fanty, ey! Followuję guru, no bo jestem busy.
2: Followuję guru, no bo jestem busy.
1: Niezależne informacje przede wszystkim.
2: Niezależne informacje przede wszystkim.
1: Ona jest aniołem, ma nieziemskie rysy.
2: Ona jest aniołem, ma nieziemskie rysy.
1: Ale zobacz, jak ogromne są jej ekspertyzy.
2: Ale zobacz, jak ogromne są jej...

pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta celebrytom.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

Na podklepach miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, na przykład rzeźbiarzem. Wyciąłem z bólu złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem. Taka była draka.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

kolorowe wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: dobry. Proszę usiąść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na wynik.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać pon won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochy albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać pon won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych widmo girlfriends, najprzystojniejszy jestem, kiedy dostaję z backhandu. Tam nic nie jest czarno-białe jak Newcastle. Czasem po prostu trzeba spuścić jak Fami Redo z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać pon won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Jest godzina 12. W Rudzie Śląskiej zawaliła się ściana i strop w budynku byłego szpitala w dzielnicy Wirek. W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz tamtejszej Rady Miasta. Lekarze przypominają, by w czasie lata uważać na kleszcze.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Trwa akcja służb w Rudzie Śląskiej po tym, jak zawaliła się ściana i strop w budynku byłego szpitala w dzielnicy Wirek. Działania prowadzą strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Strażacy z pomocą psów i specjalistycznego sprzętu sprawdzają gruzowisko, by mieć pewność, że nie ma w nim nikogo. Z powodu trwającej akcji i zabezpieczenia terenu ruch na ulicy 1 Maja w tym rejonie może być chwilowo utrudniony. Budynek od wielu lat był pustostanem i niszczał.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. By wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Fryc, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
2: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: A zarzuty odpiera burmistrz Piotr Kowol. Twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że PSUV w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok poniesie w górę, mimo likwidacji działającej w tym mieście do 2012 roku kopalni Anna.
3: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszowie potrwa od 7 do 21. Teraz gmina Poczesna. Tam trwa nabór do udziału w projekcie LOWE, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Udział w nim jest bezpłatny, a działaniami objętych zostanie 180 osób. W ramach projektu realizowane będą działania ukierunkowane na aktywizację edukacyjną, zdobycie nowych umiejętności, rozwijanie pasji i kompetencji. W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Poczesna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Lekarze przypominają, by w czasie wakacji uważać na kleszcze. Mogą one przenosić bakterie, wirusy i pasożyty wywołujące m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Tylko w zeszłym roku lekarze w województwie śląskim udzielili świadczeń prawie 14 tysiącom pacjentów z takimi chorobami. Jak mówi rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ-u Alicja Potrawa, pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu.
4: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
0: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej i zostaje przytwierdzony do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje Gliwice, Rybnik oraz powiaty Gliwicki, Raciborski, Rybnicki i Wodzisławski. Synoptycy zapowiadają tam wzrost temperatury dziś i w niedzielę do 33 stopni, a jutro do 35. W nocy temperatura również będzie wysoka, około 20 stopni.
5: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa porą przedpołudniową.
5: Podtrzymujesz to, co wczoraj obiecywałeś?
6: Podtrzymuję. Oczywiście, że tak, będzie gorąco. Gdybyśmy tak generalizować mieli i tak spojrzeć z lotu ptaka na te prognozy pogody, no to do niedzieli upalnie i słonecznie, ale w niedzielę przewidywane są opady deszczu i burze. A w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, 27-28 stopni. Będzie trochę chmur, ale będzie też dużo słońca.
5: Piękny start przed wakacjami.
6: No właśnie, no wakacje nam się zaczęły, więc pogoda...
5: No jeszcze, tydzień.
6: No ja wiem, ale już teoretycznie, bo to przecież
5: już nie ma
6: oceny wypisane na świadectwach, więc można przyjąć, że to już jedną nogą jesteśmy w tym okresie wakacyjnym.
5: No ja musiałam wczoraj negocjować z moim nastolatkiem, żeby dzisiaj szedł do szkoły.
6: No tak, bo chodzi się do tej szkoły, bo się chodzi, ale już...
5: Nic się nie dzieje.
6: Na luzaka, już się nic nie dzieje, już się nic nie chce. Człowiek tylko myśli o tych wakacjach, o tym, gdzie pojedzie, gdzie się wykąpie, gdzie się będzie opalał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pogoda na razie będzie nam sprzyjać. Co dziś? Dziś do 30 stopni, czyli rzeczywiście upalny dzień przed nami. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, zwłaszcza na zachodzie regionu będzie najgoręcej, tam nawet do 31 stopni pokażą termometry. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne. Od wczoraj takie samo. 1021 hektopaskali. Noc z piątku na sobotę bardzo przyjemna. Od 16 do 19 stopni. Generalnie bez deszczu. To znaczy może zdarzyć. My mówimy cały czas o tych burzach, ale one są tak nieprzewidywalne i trudno nam określić, gdzie dokładnie, o której godzinie może coś takiego się zdarzyć, ale trzeba to mieć na uwadze rzeczywiście. W sobotę zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane i upalnie. I to będzie chyba taki najgorętszy dzień w tym roku, bo na termometrach zobaczymy 33 stopnie, proszę pani. Tak, 33 stopnie. Ciśnienie stabilne, 1021 hektopaskali. Później noc z soboty na niedzielę też bardzo przyjemna, też do 19 stopni. Ciśnienie też stabilne, około 1022 hektopaskali. No i mamy niedzielę, 29 stopni, czyli bardzo delikatne ochłodzenie, o tak 3 stopnie, 4 mniej na termometrach, ale też bardzo gorąco. Miejscami możliwe będą opady deszczu. No i właśnie te burze, o których mówiłem. No i do tego w niedzielę nam się zrobi jeszcze parno. Tego to akurat nie lubimy, prawda? Bo wychodzimy na zewnątrz, parno leje się z nas i to nie za bardzo. No ale później będzie już poniedziałek, wtorek, środa, tak jak mówiłem, 27-28, dużo słońca, ale pojawią się też chmury. A dziś obchodzimy, proszę państwa, dzień leniwych spacerów, tak?
5: To dzisiaj, tylko leniwie dzisiaj, tak, w takim opale to...
6: Dzisiaj. No właśnie, no i tak sobie przy okazji pomyślałem, że to jest w sam raz na dzisiejszą pogodę, bo gdybyśmy mówili o spacerach bardzo aktywnych, no to one odpadają przy takiej temperaturze.
5: Zdecydowanie.
6: Ale takie właśnie, takie delikatne, takie spowolnione spacery, jak najbardziej wskazane, zwłaszcza porą popołudniową, kiedy już troszkę zrobi się chłodniej. Troszeczkę, ale jednak, mimo wszystko. Będzie gorąco, ale bardziej przyjemnie.
5: Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje.
6: I do usłyszenia. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
5: O 14:00. Wojciech Skowroński.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od drogi krajowej nr 86, pasy w kierunku Wojkowic-Częstochowy. Przed zjazdem na drogę wojewódzką 911, tam mamy kolizję, droga mocno korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie 1, kierunek Łódź pomiędzy węzłem Sośnica a DK88. Tam także prace drogowe, zwężenia i korek. Drogowcy pojawili się także na DK86 w Sosnowcu, jeszcze przed zjazdem na DK94. Na jedynce w Czechowicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic. Tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na krajowej drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta wiceszefową Ministerstwa Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa rządowej agencji rezerw strategicznych. Magdalena Sopkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
8: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku. Od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
10: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
8: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
11: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
12: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
8: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
14: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

0: Jest 13. Ponad 100 osób oszukał mieszkaniec Bytomia. Wystawiał w internecie produkty, ale po opłaceniu ich nie wysyłał. Nagłe zamknięcie drogi w powiecie cieszyńskim. W Dębowcu uszkodzony został most na rzece Knajka. Kurtyny wodne, sposobem na ochłodę w gorące dni. Urządzenia działają już między innymi w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Oszukał ponad 100 osób. Teraz odpowie za swoje czyny. Policjanci z Bytomia zatrzymali 61-latka, który oszukiwał ludzi w trakcie zakupów w internecie. Paulina Gnietko z bytomskiej komendy powiedziała, że oszust postępował według znanego policji scenariusza.
2: Nieuczciwy sprzedawca zamieszczał na platformie internetowej ogłoszenia dotyczące możliwości zakupu różnego rodzaju towarów, takich jak zabawki czy artykuły plażowe. Proceder polegał na tym, że po otrzymaniu pieniędzy nie wysyłał zakupionego towaru, a kontakt z nim się urywał.
0: Mężczyzna usłyszał łącznie 102 zarzuty. Wcześniej policjanci dotarli do oszukanych osób z całej Polski. 61-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Nagłe zamknięcie drogi w powiecie cieszyńskim. W Dębowcu uszkodzony został most na rzece Knajka. Starostwo powiatowe w Cieszynie poinformowało, że przeprawa została wyłączona z użytku, a droga między Dębowcem a Ochabami jest nieprzejezdna. Teren zabezpieczyły służby drogowe. Przyczyny zdarzenia bada nadzór budowlany. Wstępne ocenie wskazują na możliwość przeciążenia mostu. Obowiązywało tam ograniczenie do 3,5 tony.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Starostwo powiatowe w Częstochowie przypomina o badaniu znamion. Urząd prowadzi dziś bezpłatne badania profilaktyczne w tym zakresie. Korzystają z niego zapisani wcześniej mieszkańcy powiatu. Podstawą jest obserwacja swojego ciała, mówi dr Magdalena Ciążyńska ze Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
3: Do 35 roku życia pojawiają się znamiona. Po tym czasie, jak i też może i wcześniej, pojawiają się inne zmiany, które są związane z wiekiem. Ciężko jest nam rozróżnić je gołym okiem. Każdy pacjent raz w roku powinien udać się do lekarza, dermatologa, onkologa, chirurga onkologa i właśnie skontrolować to nowe znamie, które się pojawiło. Kontrolujemy również te, które są już u nas na ciele.
0: Na badania profilaktyczne w starostwie powiatowym w Częstochowie zapisało się 50 osób, wypełniając całą dostępną pulę miejsc.
4: Córka mnie zapisała, martwi się o mnie. Ja jej mówiłem kiedyś, żeby jakby była możliwość, to skorzystałbym, no i córka mi załatwiła.
5: Nie byłam poddawana badaniu dermatoskopowemu i jestem bardzo ciekawa, czy moje znamiona, które mam na ciele, czy zmiany barwnikowe są niebezpieczne, czy też nie powinnam się nie niepokoić.
0: Lekarze zwracają uwagę, że wcześniej wykryty czerniak, choć jest agresywnym nowotworem, jest całkowicie wyleczalny. Wysokie temperatury wróciły do Polski. Termometry w województwie śląskim pokażą dziś nawet do 31 stopni. W wielu miastach regionu pojawiły się kurtyny wodne. Tak jest między innymi w Katowicach. Można je znaleźć między innymi w centrum miasta, w parkach i na placach osiedlowych. To w sumie 18 urządzeń, a 3 dodatkowe stanęły przy miejskich basenach. Kurtyny uruchamiają się automatycznie przy temperaturze powyżej 25 stopni. W gorące dni będą działać w godzinach od 9 do 20. System pozwala również na ich uruchomienie lub wyłączenie na żądanie. A kurtyny wodne dziś się przydadzą, bo tak jak mówiliśmy, temperatura w regionie do 31 stopni. Do tego zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jakość powietrza w regionie jest dobra.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta wiceszefową Ministerstwa Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
6: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
8: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
6: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
9: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
10: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
6: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
11: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.
13: A te do studia Radia Katowice przynosi Wojciech Skowroński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Gdybyśmy tak globalnie spojrzeli na to, co przed nami, to trzeba by powiedzieć tak, do niedzieli upalnie i słonecznie, ale w niedzielę przewidywane są opady deszczu, a także burze. Oczywiście o tych burzach za dużo mówić nie możemy, bo nie wiemy, gdzie one wystąpią, to zjawiska punktowe. Natomiast jak będzie w przyszłym tygodniu? No od 26 do 28 stopni na termometrach, dużo słońca, chmury też się będą zdarzać, ale będzie to bardzo przyjemna pogoda, zarówno pod względem temperatury, bo to już nie 30, a 27-28, jak i pod względem właśnie ilości słońca. Co dziś? Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, 30 stopni, tyle na termometrach, na zachodzie regionu jeszcze cieplej, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne, od wczoraj takie samo, 1021 hektopaskali. Noc też ciepła i przyjemna, od 16 do 19 stopni na ogół bez opadów, zachmurzenie zmienne, ciśnienie stabilne. Sobota, upalnie, zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, jedynie miejscami przejściowo duże. Na termometrach do 33 stopni. Będzie to chyba najcieplejszy w tym roku dzień. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, przeważnie z południowego wschodu i południa, ciśnienie stabilne. Noc z soboty na niedzielę, pod względem temperatury taka sama jak z piątku na sobotę, czyli od 16 do 19 stopni, ciśnienie stabilne 1021-22 hektopaskale. No i mamy niedzielę i tutaj zróżnicowana będzie ta pogoda, bo rzeczywiście bardzo ciepło, do 29 stopni maksymalnie na termometrach, ale miejscami możliwe będą opady deszczu. Może pojawić się także burza, o której wspominałem, ale to zjawiska punktowe, więc trudno przewidzieć, gdzie i o której godzinie. Gorąco oraz parno. No to są akurat takie sygnały, które świadczą o tym, że pod tym względem przyjemnie nie będzie. Ciśnienie stabilne troszkę podskoczy o 1 hektopaskal do 1022, maksymalnie 23 hektopaskali. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, przyszły tydzień też bardzo przyjemny, no ale zaczynają nam się wakacje, więc musi tak być, prawda? Kłaniam się, miłego popołudnia i wieczoru życzę, do usłyszenia.
14: To był Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy, a ja rozszerzam trochę kontekst, sprawdzając, jak wygląda pogoda w Europie i okazuje się, że u nas nie tak źle. W Warszawie na ten moment 26, no do 27 stopni, a tymczasem we wcale nieodległych stolicach, które z upałów nie słyną, zdecydowanie cieplej. Praga 31 stopni, Wiedeń 32 stopnie, a taki Berlin dziś 35 stopni na plusie. Czyli Niemcy bardziej cierpią. W kontekście historycznym jakieś to pocieszenie dla nas jest. 14:18, gramy dalej.

0: O tej porze sprawdzamy w Radiu Katowice, co na drogach regionu. Raport Autoradia do studia przynosi Marcin Rudzki.
1: Zaczynamy od Tychów. Tam utrudnienia w ruchu po kolizji na zjeździe z jedynki na drogę krajową 44. Jadąc od Katowic do Bierunia, droga korkuje się. Teraz droga numer 11, Tarnowskie Góry Bytom. Tam kolizja z udziałem kilku pojazdów. Jeszcze przed Stroszkiem droga korkuje się. Ruch na głównych drogach raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe, zwężenie, no i niestety nadal spory korek. Drogowców mamy także w Katowicach, chodzi o drogę numer 79 za węzłem z ulicą Lwowską. Tutaj tracimy kilka minut na przejazd w stronę centrum. 691 400 400, czekamy na zgłoszenia z dróg.

0: nie tak, że się dziwię. Trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko. Odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sunę, ziomek. Jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ziom, czerwony alarm. Ona tu jest.

0: Jest 15. Nagłe zamknięcie drogi w powiecie cieszyńskim. W Dębowcu uszkodzony został most na rzece Knajka. Rzeczniczka praw dziecka nie zgadza się z umorzeniem śledztwa w sprawie działań instytucji wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Polskie Koleje Państwowe musiały czasowo wstrzymać prace projektowe związane z budową nowego dworca w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W powiecie cieszyńskim doszło do nagłego zamknięcia drogi. W Dębowcu uszkodzony został most na rzece Knajka. Starostwo powiatowe w Cieszynie poinformowało, że przeprawa na ulicy Szkolnej została wyłączona z użytkowania. Droga między Dębowcem a Ochabami jest nieprzejezdna. Teren zabezpieczyły służby drogowe. Przyczyny zdarzenia bada nadzór budowlany, mówi rzeczniczka starostwa Dorota Kochut.
2: Wiemy, że most miał pełną dokumentację, prowadzone były regularne przeglądy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tego zdarzenia mogło być przeciążenie mostu. No i niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Dopuszczalny tonaż pojazdów przejeżdżających przez most to 3,5 tony.
0: W najbliższym czasie zostaną wyciągnięte elementy mostu z koryta rzeki, by nie stanowiły one zagrożenia powodziowego. Samorząd apeluje o korzystanie z innych dróg. Rzeczniczka Praw Dziecka nie zgadza się z decyzją gdańskiej prokuratury o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie działań instytucji wobec rodziny znęcającej się nad Kamilem z Częstochowy. Monika Horna-Cieślak zapowiedziała wsparcie dla zażaleń i możliwy proces z oskarżenia subsydiarnego. Dziś prokuratura regionalna w Gdańsku poinformowała, że w sprawie podejrzenia ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i osoby wykonujące zadania publiczne wobec małoletnich Kamila i Fabiana M. nie dopatrzono się znamion czynu zabronionego. Odrębne postępowanie zostało wszczęte po śmierci 8-letniego Kamila. Częstochowski sąd skazał jego ojczyma na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matkę chłopca na 16 lat pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Polskie Koleje Państwowe musiały czasowo wstrzymać prace projektowe związane z budową nowego dworca w Mikołowie. Obecny budynek istnieje od początku lat 90. XX wieku. Justyna Gawron z PKP SA mówi, że pojawił się problem związany z ochroną konserwatorską.
3: Powodem jest postępowanie wszczęte przez konserwatora zabytków po złożeniu przez jedno ze stowarzyszeń wniosku o wpis budynku do rejestru zabytków. Do czasu wydania ostatecznej decyzji spółka nie może prowadzić dalszych działań związanych z inwestycją.
0: Wniosek wpłynął już po ogłoszeniu przez PKP planów budowy nowego dworca i po podpisaniu umowy na wykonanie prac projektowych. Teraz spółka czeka na decyzję konserwatora zabytków. Po jej otrzymaniu projekt zostanie ponownie przeanalizowany. Zbadane zostaną też możliwości pozyskania środków na wznowienie inwestycji. Do Polski wróciły wysokie temperatury. Dziś w województwie śląskim termometry wskazują nawet 31 stopni. Czy mieszkańcy regionu są zadowoleni z takiej aury, sprawdzał reporter Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus.
4: Ładna pogoda, długo wyczekiwana, straszą burzami, aczkolwiek te burze jakimś dziwnym, szarmanckim tańcem będziemy odwoływać od siebie, jeśli istnieje takie słowo.
5: Bardzo długo czekam. Aż dwa razy urlop już brałem. Za trzecim razem jest pogoda.
6: Ostatecznie zima była bardzo mroźna i stosunkowo długa, także tak. Taka pogoda, plaża, woda,
7: młodzi
6: coś wspaniałego.
7: Młodzi jesteście, to lubicie słoneczko. My już wolimy tak boczkiem.
8: Słońce musi być ciepło w końcu, bo nie było słońca tyle czasu, nie?
9: Czyli jest radość.
8: Tak, oczywiście. Radość to jest jedna, a drugie człowiek się lepiej czuje.
0: Taka pogoda nie zwalnia nas z myślenia. Młodszy aspirant Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apeluje o zachowanie rozsądku.
10: Wysokie temperatury powodują szybkie odwodnienie, dlatego pijmy wodę często, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. Unikajmy nadmiaru alkoholu oraz ograniczajmy przebywanie na słońcu. Nigdy nie zostawiajmy dzieci w samochodach, nawet na chwilę. Temperatura wewnątrz pojazdu może w krótkim czasie osiągnąć poziom zagrażający życiu. To samo dotyczy zwierząt. Zapewnijmy im dostęp do świeżej wody i nie pozostawiajmy ich w zamkniętych autach ani w przegrzanych pomieszczeniach.
0: Ostrzeżenia przed upałem wydał dla województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą obowiązywać do niedzielnego wieczora. A do końca dnia zachmurzenie będzie przeważnie małe lub umiarkowane, na termometrach do 31 stopni. W nocy minimalnie od 16 do 19 stopni.
9: informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rutki. Ponownie zaczynamy od Tychu. Przypomnijmy tam utrudnienia w ruchu na zjeździe z jedynki na DK44 jadąc od Katowic do Bierunia po kolizji. Droga wciąż korkuje się. Teraz droga numer 11 Tarnowskie Góry Bytom. Tam kolizja z udziałem kilku pojazdów. Jeszcze przed Stroszkiem droga wciąż korkuje się. Teraz jeszcze jedynka Czechowice Dziedzice kierunek Bielsko-Biała. Tam mamy zgłoszenie awarii samochodu ciężarowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Ligocką. Tutaj wciąż mamy korek. Mamy też zgłoszoną kolizję na DK86 na granicy Katowic i Sosnowca, pasy w stronę Sosnowca. Droga mocno zakorkowana. Bardzo ciasno także na A4 w Katowicach, pasy w stronę Krakowa. Tutaj stoimy w zasadzie od węzła Murckowska. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta wiceszefową Ministerstwa Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chce się skupić na rozbudowie armii. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski artysta nie powinien był rezygnować z ochrony służb, mówi w Trójce były szef agencji wywiadu. Za godzinę zbiera się sąd w Londynie. Ponownie zajmie się sprawą ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON-u. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE. To dzięki niej program stał się możliwy do zrealizowania, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii.
11: Nowa wiceszefowa resortu obrony zapowiada, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Dodaje, że skoncentruje się też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Odwołał go premier Donald Tusk. Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Zastąpił go Piotr Małalepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Budowa strategicznej infrastruktury państwa to nie jest sprint, to prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branżę lotniczą i port Polska w dobrej kondycji, napisał Maciej Lasek. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku, od lipca 2024 pełnił funkcję wiceministra infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Takiego zdania jest były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki powiedział, że jest zaskoczony, iż 44-letni rosyjski artysta, krytyk Putina, ojciec pięciorga dzieci, nie chciał ochrony polskich służb.
13: Normalny człowiek w takiej sytuacji, kiedy otrzymuje takie maile czy inne informacje telegramem czy czymś tam, zaczyna się trochę obawiać. Jeżeli są polskie służby, które my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, a to są nasi goście i mamy obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym ten człowiek powinien podjąć decyzję o tym, że skorzysta z tej pomocy.
11: Do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek. Wczoraj zatrzymano podejrzewanego o morderstwo. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Dziś ma być przesłuchany. Londyński sąd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji.
14: Dzisiejsze posiedzenie jest kontynuacją trwającego od wielu miesięcy postępowania. Sprawa była już kilkakrotnie przekładana. Podczas ostatniej rozprawy obrona byłego szefa RARS przekonywała, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym może on nie spełniać wymogów, które pozwalają na zastosowanie procedury ekstradycyjnej. Adwokaci argumentowali, że zanim sąd podejmie dalsze decyzje, konieczne jest dokładne przeanalizowanie tych przepisów. Zapowiedzieli też powołanie eksperta, który miał przygotować dodatkowy raport dla prokuratury i sędziego. Polska prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Nie wiadomo, czy dzisiejsza rozprawa przyniesie rozstrzygnięcie. Wiadomo natomiast, że niezależnie od decyzji sądu, strony będą się odwoływać. Oznacza to, że nawet jeśli w najbliższym czasie zapadnie decyzja w sprawie ekstradycji, nie musi ona kończyć wielomiesięcznej batalii przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
11: Początek rozprawy za godzinę. Niedźwiedź pojawił się nocą w Przemyślu. W sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać zwierzę spacerujące po Starówce. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Niedźwiedź nie był agresywny. Zaalarmowani policjanci kontrolowali powrót zwierzęcia do lasu. Relacjonuje Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
15: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
11: Przemyśl ma w swoim herbie niedźwiedzia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sporo słońca, ale może się też chmurzyć. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr. W Suwałkach 24 stopnie, w Gdańsku 25, w Warszawie 26, w Szczecinie 27, w Rzeszowie 28, w Krakowie 29, w Poznaniu 30, a we Wrocławiu 32.
16: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.

0: Jest 16. Poważny wypadek skoczka narciarskiego w Szczyrku. Doszło do niego w trakcie rozgrzewki. Gdańska prokuratura ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działań instytucji wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025 wśród uczelni technicznych w Polsce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Poważnemu wypadkowi uległ skoczek narciarski, który trenował w kompleksie sportowym Skalite w Szczyrku. Do wypadku doszło po godzinie 11 podczas rozgrzewki. Zawodnik próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli lądowanie śmigłowca, a ratownicy udzielili poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Zawodnik został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie związanej z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. Postępowanie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i osoby wykonujące zadania publiczne wobec małoletnich Kamila i Fabiana M. Śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
2: Po uchyleniu poprzedniego postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej sprawie wykonaliśmy wszystkie czynności dowodowe wskazane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jednak te czynności nie doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i na skuteczne oskarżenie kogokolwiek przed sądem. Prokurator uznał, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy żaden sąd nie wydałby wyroku skazującego. I stąd właśnie prokuratorskie postanowienie o ponownym umorzeniu śledztwa.
0: Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Stronom przysługuje prawo złożenia zażalenia. Tymczasem rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak nie zgadza się z decyzją prokuratury o ponownym umorzeniu śledztwa. Zapowiedziała wsparcie dla zażaleń i możliwe procesy z oskarżenia subsydiarnego. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci Kamila. Matka dziecka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie od dziś będzie można oglądać wystawę Powstanie Zamojskie. Od 4 lat wędruje ona po gminach regionu częstochowskiego. Powstanie Zamojskie, przygotowane przez bataliony chłopskie, jest jednym z nielicznych zwycięskich polskich powstań, mówi Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i prezes Częstochowskiego Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.
3: Te wystawy mają także cel edukacyjny, by wręcz uczyć o niektórych wątkach naszej wielkiej, często i tragicznej historii. Bo dla przykładu Powstanie Zamojskie, bardzo ważne wydarzenie z okresu II wojny światowej, ale już nie znajduje się aktualnie w programach szkolnych, dlatego wypełniając cele naszego istnienia i działania, będziemy dalej prezentowali.
0: W związku ze zbliżającym się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, towarzystwo przygotowuje wystawę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025 wśród uczelni technicznych w Polsce. Z kolei w ogólnopolskim zestawieniu top 10 uplasowała się na 6 miejscu. Jak mówi rektor uczelni profesor Marek Pawełczyk, tak wysoka ocena przyznana przez studentów bardzo cieszy.
4: Nie wszystkie uczelnie zdecydowały się zaryzykować i wziąć udział, dlatego że trzeba się było poddać bardzo wielokryterialnej ocenie studentów, nie wiedząc, jakie uzyska się wyniki oczywiście. To jest nagroda, która mówi o tym, w jaki sposób studenci postrzegają i doceniają działania Politechniki Śląskiej w zakresie wyrównywania szans, stwarzania studentom wszelakich możliwości, począwszy od możliwości, jakie daje samo miasteczko studenckie, centra, które utworzyliśmy.
0: Ranking to inicjatywa promująca szkoły wyższe, tworzące dostępne, bezpieczne i włączające środowisko akademickie. Konkurs odbył się po raz pierwszy. Wzięło w nim udział około 60 uczelni z całego kraju. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, a w nocy zmienne, od małego po duże. Temperatura minimalna w jej trakcie od 16 do 19 stopni.
5: informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rutki. Ponownie zaczynamy od Tychu. Przypomnijmy tam utrudnienia w ruchu na zjeździe z jedynki na DK44, jadąc od Katowic do Bierunia po kolizji. Droga wciąż korkuje się. Teraz droga numer 11 Tarnowskie Góry Bytom. Tam kolizja z udziałem kilku pojazdów. Jeszcze przed Stroszkiem droga wciąż korkuje się. Teraz jeszcze jedynka Czechowice Dziedzice kierunek Bielsko-Biała. Tam mamy zgłoszenie awarii samochodu ciężarowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Ligocką. Tutaj wciąż mamy korek. Mamy też zgłoszoną kolizję na DK86 na granicy Katowic i Sosnowca, pasy w stronę Sosnowca. Droga mocno zakorkowana. Bardzo ciasno także na A4 w Katowicach, pasy w stronę Krakowa. Tutaj stoimy w zasadzie od węzła Murckowska. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Międzymiastowo dziś, tego popołudnia. Ja w Gdyni, przy Myśliwieckiej, Karolina Kozińska i serwis Trójki.
7: Gruzin podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Bielsku-Białej jest w prokuraturze i ma usłyszeć zarzuty. Moskwa pod ostrzałem. Od kilku godzin nieustannie nad miasto nadlatują kolejne ukraińskie drony. Wreszcie ma ruszyć odbudowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy zniszczonych przez powódź. To on miał dokonać egzekucji na zlecenie, tak twierdzi policja. Gruzin podejrzewany o zabójstwo Rosjanina jest właśnie przesłuchiwany przez prokuraturę w Lublinie. Został zatrzymany wczoraj w Piastowie pod Warszawą. Według ustaleń śledczych to on w poniedziałek na osiedlu w Bielsku-Białej z bliskiej odległości oddał w sumie 7 strzałów z broni krótkiej. Ofiarą był Robert Kuzowkow, znany pod artystycznym pseudonimem Simon Skrepecki. Mężczyzna był zagorzałym krytykiem Putina i Kadyrowa. Wielokrotnie dostawał groźby, ale odmówił policyjnej ochrony. Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn. Wczoraj stolica Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców.
8: Internet w Rosji przesycony jest filmami pokazującymi moment eksplozji dronów nad Moskwą. Kłęby czarnego dymu, dźwięk wystrzałów działek lotniczych i krzyk ludzi. Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że Moskwian nikt nie przygotował na taką sytuację. Nawet nikt ich nie ostrzegł, że lecą drony, ani nie wskazał miejsc ukrycia. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak powiedział, że naloty są jedynym sposobem na uzmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas skończyć wojnę.
9: No, a jakie instrumenty?
8: A jakie inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy. To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. Władze Rosji zareagowały groźbami wobec Ukrainy i zapowiedzią nalotów odwetowych. To zdaniem komentatorów niezależnych świadczy o tym, że Władimir Putin nie jest gotów do negocjacji pokojowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który po południu wszedł w życie, poinformowały źródła w rządzie Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że ich ugrupowanie zastosowało się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację o nim. Jest odpowiedź prokuratury krajowej w sprawie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Z prośbą o takie ustalenie wystąpił sędzia Tomasz Grochowicz, który rozpoznaje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. O skierowaniu odpowiedzi do sądu poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: W dniu dzisiejszym sądowi odpisaliśmy, iż według naszych ustaleń Zbigniew Ziobro 9 maja przybywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wskazaliśmy sądowi, iż według nas mimo wszystko wydanie ENA jest niezbędne, ale bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu podejrzanego na teren Unii Europejskiej, ale bowiem dotychczas tutaj znajdowało się jego centrum spraw życiowych, tutaj mieszkał, tutaj się leczył, tutaj pracował.
7: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania trafił do sądu 10 lutego, kiedy Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie. Bez korekty wycen świadczeń i sposobów zatrudniania lekarzy sama wiedza o ich zarobkach nic nie zmieni. Tak o projekcie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL, mówi dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
11: Państwo wie, które specjalizacje zarabiają bardzo dużo i pytanie jest, po co to narzędzie jest tworzone, do czego ono dokładnie miało być użyte, jeżeli nie powstaną inne reformy. Przede wszystkim, jeżeli nie zostanie dokonana korekta wycen świadczeń szpitalnych oraz zmiany dotyczące sposobu zatrudniania i wynagradzania grupy zawodowej lekarzy.
7: Przyjęta przez Sejm ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Wreszcie ma ruszyć długo oczekiwana przez mieszkańców Opolszczyzny. Długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bilszyce i Boboluszki. Powódź sprzed 2 lat bardzo mocno je uszkodziła. Chcemy usunąć wszystkie szkody popowodziowe, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
9: Chcemy go w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wału, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy 2 przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
7: Prace mają zostać zakończone najpóźniej do końca kwietnia przyszłego roku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport i Norbert Michalak.
12: Piłkarze USA powalczą o pierwsze miejsce w grupie D Mistrzostw Świata, zagrają z Australią i są faworytami w tym spotkaniu. Amerykanie kapitalnie weszli w turniej i wygrali aż 4-1 z Paragwajem, mówi Łukasz Gikiewicz.
13: Z tych 3 gospodarzy to oni mi się najbardziej podobali. Trener Pochettino chce wprowadzić, to jest taki z wczesnych czasów ten Tottenham, który prowadził. Mi się to bardzo podoba. Piłka intensywna, bezpośrednia, progresywne granie do przodu. Nie ma tam grania po szerokości. Tam jest jakieś sytuacje, to atakujemy, podejmujemy rywalizację, pojedynek w bocznych strefach boiska 1-1. No i ja czekam na to spotkanie.
12: Jeśli Amerykanie wygrają z Australijczykami, to zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. Początek o 21:00 czasu polskiego. To jeszcze jedna wiadomość piłkarska, ale nie związana już z mistrzostwami. Artur Jędrzejczyk nie jest piłkarzem ekstraklasowej Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 super puchar Polski. Z kolei inny obrońca reprezentacji Polski, Tomasz Kędziora, ponownie będzie występował w Dynamie Kijów. Były zawodnik Lecha Poznań podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Polak grał już w tym klubie w latach 2017-2022. Florecista Andrzej Rządkowski został srebrnym medalistą szermierczych Mistrzostw Europy, które odbywają się we Francji. Rywalem Polaka w finale był Francuz Rafael Sava.
14: Oczywiście na koniec dnia jestem wicemistrzem Europy. Wynik bardzo dobry, w szczególności tam medalu nie było od iluś lat. Dla męskiego floretu to raz, a już nie mówiąc o mnie. Jest z czego widzę zadowolonym, w szczególności, że te wcześniejsze walki się pokończyły też po bardzo mocnych bojach. W walce o 8 z Węgrem przegrywałem 14-10 i zdałem 5 trafień z rzędu, więc to też no, mogłoby mnie spokojnie nie być nawet w 8.
12: Wcześniej brązowy medal zdobyła szpadzistka Alicja Klasik.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Do końca dnia dużo słońca, pogodnie, tylko miejscami pojawią się deszczowe chmury. Do wieczora na zachodzie mogą wystąpić lokalnie burze. Teraz od 24 do 33 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Jest 16. Poważny wypadek skoczka narciarskiego w Szczyrku. Doszło do niego w trakcie rozgrzewki. Gdańska prokuratura ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działań instytucji wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2025 wśród uczelni technicznych w Polsce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Poważnemu wypadkowi uległ skoczek narciarski, który trenował w kompleksie sportowym Skalite w Szczyrku. Do wypadku doszło po godzinie 11 podczas rozgrzewki. Zawodnik próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli lądowanie śmigłowca, a ratownicy udzielili poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Zawodnik został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie związanej z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. Postępowanie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i osoby wykonujące zadania publiczne wobec małoletnich Kamila i Fabiana M. Śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego, poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
2: Po uchyleniu poprzedniego postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej sprawie wykonaliśmy wszystkie czynności dowodowe wskazane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jednak te czynności nie doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i na skuteczne oskarżenie kogokolwiek przed sądem. Prokurator uznał, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy żaden sąd nie wydałby wyroku skazującego. I stąd właśnie prokuratorskie postanowienie o ponownym umorzeniu śledztwa.
0: Postanowienie prokuratury jest nieprawomocne. Stronom przysługuje prawo złożenia zażalenia. Tymczasem rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak nie zgadza się z decyzją prokuratury o ponownym umorzeniu śledztwa. Zapowiedziała wsparcie dla zażaleń i możliwy proces z oskarżenia subsydiarnego. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci Kamila. Matka dziecka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie od dziś będzie można oglądać wystawę Powstanie Zamojskie. Od 4 lat wędruje ona po gminach regionu częstochowskiego. Powstanie Zamojskie, przygotowane przez bataliony chłopskie, jest jednym z nielicznych zwycięskich polskich powstań, mówi Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i prezes Częstochowskiego Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.
3: Te wystawy mają także cel edukacyjny, by wręcz uczyć o niektórych wątkach naszej wielkiej, często i tragicznej historii. Bo dla przykładu Powstanie Zamojskie, bardzo ważne wydarzenie z okresu II wojny światowej, ale już nie znajduje się aktualnie w programach szkolnych, dlatego wypełniając cele naszego istnienia i działania, będziemy dalej prezentowali.
0: W związku ze zbliżającym się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, towarzystwo przygotowuje wystawę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi. Politechnika Śląska zajęła drugie miejsce w rankingu Uczelnia Otwarta 2020 wśród uczelni technicznych w Polsce. Z kolei w ogólnopolskim zestawieniu top 10 uplasowała się na 6 miejscu. Jak mówi rektor uczelni profesor Marek Pawełczyk, tak wysoka ocena przyznana przez studentów bardzo cieszy.
4: Nie wszystkie uczelnie zdecydowały się zaryzykować i wziąć udział, dlatego że trzeba się było poddać bardzo wielokryterialnej ocenie studentów, nie wiedząc, jakie uzyska się wyniki oczywiście. To jest nagroda, która mówi o tym, w jaki sposób studenci postrzegają i doceniają działania Politechniki Śląskiej w zakresie wyrównania szans, stwarzania studentom wszelakich możliwości, począwszy od możliwości, jakie daje samo miasteczko studenckie, centra, które utworzyliśmy.
0: Ranking to inicjatywa promująca szkoły wyższe, tworzące dostępne, bezpieczne i włączające środowisko akademickie. Konkurs odbył się po raz pierwszy. Wzięło w nim udział około 60 uczelni z całego kraju. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, a w nocy zmienne, od małego po duże. Temperatura minimalna w jej trakcie od 16 do 19 stopni.

0: listę z dróg regionu zebrał i przedstawi Marcin Rudzki.
1: Nadal ciasno na autostradzie A4 w Katowicach, pasy w stronę Krakowa. Tutaj zwalniamy w zasadzie od węzła Murckowska. Zwalniamy też na jedynce w Pszczynie. Tu tradycyjnie korkują się dojazdy do świateł. Obecnie więcej samochodów także na drodze numer 44 pomiędzy Mikołowem a Tychami. Na tej trasie wciąż większy ruch także w Bieruniu. Na Jurze więcej samochodów jest na trasie 78 w Zawierciu. Wolniej jedziemy też drogami w rejonie Myszkowa. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, utrudnienia w miejscu prac drogowych. No i ta najgorsza sytuacja ma miejsce na autostradzie A1, kierunek Łódź, pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam, przypomnijmy, mamy prace drogowe, zwężenie i wciąż utrzymujący się sporych rozmiarów korek. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
0: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Paweł Nadrowski.
2: Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego. Decyzja nie jest prawomocna. Mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim muszą korzystać z beczkowozów. To po tym, jak sanepid wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Truskolasy. Obsługuje on 16 miejscowości w tej gminie. Do niedzieli włącznie w województwie śląskim będą obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej związane z upałem. Niektóre miasta w regionie dla ochłody uruchomiły kurtyny wodne. To m.in. Katowice i Piekary Śląskie. Nowe organy montowane są w kaplicy świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze. Ich wystrój i konstrukcja nawiązują do włoskich instrumentów i do kamienia, z którego zbudowana jest kaplica. Piszczałki w organach wykonane zostały ze stopu cyny i ołowiu.

0: do Bytomia wybierzemy się teraz na antenie Radia Katowice. Powód: rozpoczął się remont Muzeum Górnośląskiego i to gruntowny remont, bo budynek przy Placu Sobieskiego zmieni się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Symbolicznego rozpoczęcia renowacji dokonała dyrektor placówki w oryginalny sposób, młotkiem rozbijając ścianę na czwartym piętrze.
1: Zmieniamy się, by zachwycać.
2: Tak, jak najbardziej i mamy nadzieję, że to będzie wielki zachwyt.
1: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2: Z jednej strony powrót do korzeni, do tego, co było w latach 30., czyli piękna fasada z pięknymi drewnianymi oknami. Dalej będą, powiedzmy sobie, dwudzielne, dziesięciodzielne, ale w dwóch strefach. Teraz są sześciodzielne i są aluminiowe, no więc teraz wracamy do tego. Oczywiście to wszystko będzie cała odczyszczona fasada. Będzie strefa, no to akurat strefa wyjścia będzie zupełnie nowa. Przeszklona, będzie jakby zapraszać do nas wszystkich, którzy koło muzeum tylko się zjawią.
1: Wracamy do korzeni. Takie jest hasło tej modernizacji. Powiedzmy, dlaczego ten wasz budynek Muzeum Górnośląskiego jest taki wyjątkowy?
3: Jest to wybitny modernizm, funkcjonalizm, który zresztą też bardzo ciekawie historycznie koresponduje z tym modernizmem, jaki widzimy czasami w Katowicach.
1: Paweł Frylich, dział promocji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
3: No ma taką specyficzną cechę modernizmu, czyli jak się zestarzeje, jak się odrobinę zbrudzi, to ludzie tego nie zauważają, tego piękna. Nagle, dokładnie, tak, ale w momencie, kiedy przechodzi remont, to taka architektura modernistyczna zaczyna naprawdę zachwycać i dlatego my również zmieniamy się po to, żeby właśnie zachwycić wszystkich przechodniów, wszystkich gości, wszystkich, którzy przyjadą do Bytomia, że Bytom ma tak wybitną, dwudziestowieczną architekturę.
1: Teraz patrzę w górę, nade mną sufit, ale jak wrócę tutaj za 2 lata, to będę widziała niebo.
3: Jak najbardziej. Tutaj ten projekt architektoniczny zakładał, żeby ta przestrzeń muzealna była przystosowana na ówczesne czasy, jak najbardziej nowocześnie. Więc de facto w salach mieliśmy świetliki, przeszklenia, naturalne światło.
2: Będą też wystawy, no bo jakby trzonem tego projektu jest budowa 3 wystaw stałych, a to, co się dzieje wokół, musi służyć tym wystawom, tym, żeby one mogły zostać zaprezentowane. Więc mamy już gotowe projekty.
1: Już za chwilę, już za momencik tutaj wejdą budowlańcy, ale też trzeba powiedzieć, że dużo będzie się działo także w biurach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, bo właśnie trzeba zaplanować, przygotować wystawy, nowe wystawy stałe. Jedną z nich jest wystawa etnograficzna. Co tam zobaczymy na niej?
4: Tak, trzeba powiedzieć, że przy takich przedsięwzięciach bardzo dużych, bo nasza etnograficzna wystawa poprzednia miała blisko 800 metrów, to prace trwają w biurach już, no, myślę, że prawie 2 lata.
1: Anna Grabińska-Szczęśniak, dział etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
4: Też nie odchodzimy całkiem od tych tematów, oczywiście takich tradycyjnych, więc klasyczna Izba Śląska będzie również uwielbiana przez wszystkich kuchnia, tylko troszeczkę inaczej zbudowana, z innymi elementami. I będzie też kilka takich punktów, w których będzie można, powiedzmy, coś zrobić, coś dotknąć, coś zbudować. Może tu jeszcze wszystkiego nie będziemy tak do końca zdradzać.
1: Dzisiaj trochę odsłaniamy kartę tego, co będzie po remoncie Muzeum Górnośląskiego i pytanie o wystawę archeologiczną. Co tam zobaczymy?
5: Wystawa jest tradycyjnie ustawiona chronologicznie, więc będziemy mogli przenieść zwiedzających w podróż od epoki kamienia, po epokę brązu, żelaza, po średniowiecze.
1: Ewelina Imiołczyk-Gabała, dział archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: No i też opowiemy o historii samego Bytomia i jego rozwoju, tej świetności, którą miał w średniowieczu i wczesnej nowożytności.
1: Archeologia, etnografia, ale też przyroda znajdzie nową przestrzeń na wystawie stałej. Co tutaj zobaczymy?
6: Została nam 4. część, bo to jest taka czteroczęściowa wystawa.
1: Adam Larysz, dział przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
6: To będzie wystawa poświęcona miastu, czyli roślinom i zwierzętom, które możemy zobaczyć w mieście. No to jest specyfika duża i właśnie ta będzie od podstaw budowana, natomiast tamte 3 pozostałe będą odświeżone, będzie lifting taki dosyć poważny.
0: A jeśli chodzi o czas, maj 2028 roku. To termin wiążący dla wykonawcy, który zajmuje się przebudową. Przy dobrych wiatrach pierwsi zwiedzający będą więc mogli wejść na nowe wystawy stałe w grudniu 2028.
7: Minęła 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki i Karolina Kozińska.
8: Po aferze w Szpitalu Południowym głos zabiera prezydent stolicy i zapowiada wietrzenie kadr w miejskich szpitalach. Europejscy przywódcy poparli postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2. Czy to koniec amerykańsko-włoskiej przyjaźni? Giorgia Meloni oburzona słowami Donalda Trumpa. Wietrzenie kadr w warszawskiej służbie zdrowia. Po ujawnieniu skandalu w Szpitalu Południowym prezydent stolicy zapowiedział całkowite odpolitycznienie miejskich spółek medycznych. Zarząd Szpitala Południowego został zdymisjonowany, a jeszcze dziś ma być powołana nowa rada nadzorcza, mówi Rafał Trzaskowski.
9: A rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
8: Największe emocje budzą jednak doniesienia o tak zwanym pokoju VIP-ów, czyli przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Rafał Trzaskowski powiedział, że nic nie wie o takim procederze, bo niczego takiego nie wykazały przeprowadzane kontrole. Gdańska prokuratura ponownie umorzyła śledztwo dotyczące zaniedbań instytucji w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego, tłumaczy prokurator Mariusz Marciniak.
10: Wykonaliśmy wszystkie czynności dowodowe wskazane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jednak te czynności nie doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i na skuteczne oskarżenie kogokolwiek przed sądem. Prokurator uznał, że w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy żaden sąd nie wydałby wyroku skazującego.
8: Rzeczniczka Praw Dziecka kategorycznie nie zgadza się z umorzeniem i zapowiada odwołanie. W maju sąd skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Europejscy przywódcy poparli postulat Polski w sprawie darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu. W dokumencie przyjętym po debacie jest apel do Komisji o zmiany w metodzie przyznawania darmowych pozwoleń. Obecna metodologia jest zabójcza dla firm, fabryk i hut w Polsce, uzależnionej przez dekady od węgla.
11: We wnioskach europejscy przywódcy napisali, że oprócz planowanej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, Komisja będzie musiała przedstawić też osobne regulacje dotyczące wyliczania darmowych pozwoleń. To było ważne dla Polski, bo prace nad reformą mogą potrwać około 2 lat, a może i dłużej. Natomiast zmiana sposobu przyznawania darmowych pozwoleń jest dla Polski sprawą pilną. Komisja wprawdzie obiecała, że takie regulacje przedstawi, ale w ramach ograniczonego zaufania Polska chciała, by znalazło się to też na piśmie, we wnioskach ze szczytu, bo teraz Komisja nie będzie już mogła się z tych obietnic wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Do tej pory uznawana za przyjaciółkę Donalda Trumpa i najważniejszego w Europie partnera do rozmów, ale na przyjaźni prezydenta USA i szefowej włoskiego rządu pojawiła się rysa. Premier Włoch Giorgia Meloni ostro odpowiedziała na słowa Trumpa po tym, jak ten sugerował, że podczas szczytu G7 miała błagać go o wspólne zdjęcie. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. Mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że nie wykazuje tej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, którym wydaje się znacznie bardziej ustępować. Ale musi pamiętać o jednej rzeczy. Ja i Włochy nigdy nie błagamy.
12: Io e l'Italia non imploriamo mai.
8: Spór pomiędzy politykami wybuchł po krytyce pod adresem włoskiego rządu ze strony amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zarzucił wtedy Rzymowi odmowę udostępnienia amerykańskim siłom bazy lotniczej na Sycylii podczas wojny z Iranem. To będzie burzowy weekend w Tatrach. Słoneczny poranek i bezchmurne niebo nie powinny uśpić czujności turystów. Po południu, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, pogoda może gwałtownie się zmienić. Warto uwzględnić to przy planowaniu wycieczek, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
8: W samym Zakopanem termometry mają w weekend pokazać 28 stopni. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: U nas sport i Norbert Michalak.
16: Z Legią Warszawa żegna się Artur Jędrzejczyk. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 Superpuchar Polski. Już jutro we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim najlepsi żużlowcy świata powalczą w piątej rundzie Speedway Grand Prix. W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Brady Kertz, który o 3 punkty wyprzedza Bartosza z Marzlika. Stanisław Chomski, trener reprezentacji Polski, wierzy, że niebawem się to zmieni.
17: Mówi się, że Kertz będzie znowu u siebie w domu i tak dalej, ale widzieliśmy na przykładzie Manchesteru, no to tak w pierwszym dniu tak Kertz nie za bardzo tam brylował, w drugim dniu nawet przyjechał raz na ostatniej pozycji, summa summarum wygrał te drugie, ale mówię, przy pechu Bartka tak to się ułożyło i mogło być odrobinę inaczej. Będę trzymał kciuki, żeby te role się odwróciły, nie tylko jeżeli chodzi o Bartka, ale i pozostałych naszych reprezentantów.
16: Początek jutro o 19. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Bakstedt była najlepsza na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Marta Lach zajęła 6. miejsce. W klasyfikacji łącznej prowadzi Włoszka Elisa Longo-Borghini.
15: Do końca dnia pogodnie i dużo słońca, tylko miejscami mogą pojawić się chmury i na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Teraz od 24 do 33 stopni. Trójka.

0: Jest 18. Po wypadku w Szczyrku 16-letni skoczek narciarski został przetransportowany do szpitala w Krakowie. Prokuratura w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działań instytucji publicznych wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Rozpoczynają się dni żywca. Za chwilę o atrakcjach, które przygotowano.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Do szpitala w Krakowie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego 16-letni skoczek narciarski, poszkodowany w trakcie treningu na terenie kompleksu sportowego Skalite w Szczyrku. Do zdarzenia doszło po godzinie 11. Zawodnik w trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto. Jak powiedziała Radiu Katowice rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka, wtedy doszło do upadku.
2: Nastolatek został zabezpieczony przez załogę śmigłowca i przetransportowany do szpitala w Krakowie. Dziecko miało podejrzenie urazu kręgosłupa.
0: W akcji wzięli udział strażacy, którzy zabezpieczali lądowanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Prokuratura regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny 8-letniego Kamila z Częstochowy. Decyzja nie jest prawomocna.
3: Zarzut polegał na niedopełnieniu obowiązków przez urzędników instytucji odpowiedzialnych za ochronę małoletnich i przeciwdziałanie przemocy domowej. Szczegółowej analizie poddano działalność miejskich ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie i Wolkuszu oraz Częstochowskiego Centrum Wspierania Rodziny. Uzasadniając pierwsze umorzenie, stwierdzono, że żadna z 17 instytucji opiekujących się dzieckiem nie popełniła przestępstwa, a zaniedbania miały charakter incydentalny. Na liście byli policjanci, sędziowie, kuratorzy i pracownicy socjalni. W styczniu sąd nakazał wykonanie dodatkowych czynności. Wyłączył z tej grupy lekarzy i nauczycieli. Teraz śledztwo umorzono ponownie. 8-letni Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Ojczym, który się nad nim znęcał, spędzi w więzieniu 25 lat, a matka chłopca 16 lat.
0: O szczegółach informowała Anna Orzeł.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Lekarze przypominają, aby w czasie wakacji uważać na kleszcze. Mogą one przenosić bakterie, wirusy i pasożyty wywołujące m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Tylko w zeszłym roku lekarze w województwie śląskim udzielili świadczeń prawie 14 tysiącom pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ-u Alicja Potrawa powiedziała, że pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu.
4: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
0: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej pozostaje przytwierdzony do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia niektórych drobnoustrojów chorób twórczych. Odegraniem hejnału i uroczystą sesją rady rozpoczęły się dziś obchody Dni Żywca. Zgodnie z tradycją w trakcie sesji do księgi pamiątkowej wpisano kolejne zasłużone osoby. Na rynku specjalną ekspozycją uczczono dziesięciolecie asysty żywieckiej, a w Starym Zamku otwarto wystawę upamiętniającą 90-lecie Muzeum Miejskiego. Będzie ona dostępna przez całe lato, mówi kustosz muzeum Dorota Firlej.
5: Przygotowaliśmy na cały okres wakacyjny wystawę jubileuszową. Tutaj Państwo będziecie się mogli poznać z historią 90 lat naszego muzeum, które w 1936 roku w okresie wakacyjnym wybrzmiewa, powstaje i jego pierwszym dyrektorem, a właściwie kustoszem zostaje pan profesor Michał Jeziorski.
0: Wszystkie zamkowe ekspozycje będzie można zwiedzać bezpłatnie jutro i pojutrze w godzinach od 10 do 17. Do niedzieli z okazji Dni Żywca w mieście zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych, rozrywek dla dzieci, wycieczek i koncertów. Szczegóły są na stronie mck.żywiec.pl. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne, a na termometrach minimalnie od 16 do 19 stopni. Jutro nawet 33 stopnie. W sobotę chmur będzie najczęściej mało, a z prognoz wynika, że punktowo mogą pojawić się ewentualne opady deszczu lub burza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
1: Prowokacje Rosji w Europie na szerszą niż dotąd skalę są możliwe. To konkluzje po unijnym szczycie. Decyduje stan zdrowia, niepartyjna legitymacja. Po skandalu w stolicy prezydent Warszawy zapowiada wietrzenie kadr w szpitalach. W Paryżu odkryto tajemniczy rękopis Mozarta, w nim 7 utworów na flet i harfę. Po zakończeniu unijnego szczytu premier Donald Tusk powiedział, że nic nie wskazuje na to, by Rosja była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny. Są za to możliwe kolejne rosyjskie prowokacje na szerszą niż dotąd skalę.
2: Niektórzy z przywódców, z którymi miałem okazję rozmawiać w bardziej takiej dyskretnej formie, potwierdzają także nasze informacje, że mają powody sądzić, że rzeczywiście ze strony Rosji może dojść do jakichś poważniejszych prowokacji i zdarzeń. I mówimy tu nie tylko o tej wojnie hybrydowej, ale także do prowokacji na większą skalę z użyciem dronów, czy z próbą jakichś ataków w cyberprzestrzeni, czy kinetycznych ataków na infrastrukturę.
1: Zdaniem szefa rządu prawdopodobieństwo prowokacji rosyjskich zwiększa się wraz z pogorszeniem sytuacji Rosji na wojnie z Ukrainą. Prezydent Warszawy reaguje na skandal w Szpitalu Południowym. Cały zarząd placówki został odwołany. W tle są milionowe wynagrodzenia, zawiadomienie do prokuratury i zarzuty dotyczące traktowania polityków poza kolejnością.
3: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
4: Kolejności przyjęcia w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
3: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 zł za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
4: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale tylko z ludowcami. Zaproszenie na rozmowę otrzymała jedynie Urszula Pasławska. Terminu spotkania posłanka nie chciała zdradzić, wyraziła jednak nadzieję, że prezydent przychylnym okiem spojrzy na zapisy ustawy, nad którymi wspólnie pracowali politycy PSL-u i Lewicy.
5: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia. Sama jestem ciekawa, czy tutaj w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno będziemy rozmawiać. Ja mam argumenty, mam konkrety.
1: Prezydent pod koniec maja powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Dziś te słowa w Sejmie powtórzył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
6: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo, tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona jest rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznych. Iran zaprzecza doniesieniom, że zgodził się na zaproszenie do siebie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i podkreśla, że do czasu uzgodnienia ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach nuklearnych obowiązuje status quo.
7: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bohej zaprzeczył doniesieniom, jakoby Teheran zaprosił Międzynarodową Agencję Energii Atomowej do przeprowadzenia inspekcji swoich obiektów nuklearnych. Podkreślił równocześnie, że dotychczas zaplanowane kontrole, np. w elektrowni w Bushehr, będą kontynuowane. Obowiązujące obecnie memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakłada, że Iran nie będzie ani pozyskiwać, ani rozwijać broni jądrowej, a rozcieńczenie wzbogaconego uranu będzie się odbywało pod nadzorem inspektorów międzynarodowych Agencji Energii Atomowej. Na uzgodnienie pełnego porozumienia obie strony dały sobie 60 dni. Prace nad jego treścią miały zacząć się dziś w Szwajcarii, ale nocne ataki Izraela na Liban spowodowały zawieszenie rozmów na linii Waszyngton-Teheran. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecha.
1: W Paryżu odnaleziono rękopis z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zeszyt zawiera też ćwiczenia, które wirtuoz zdawał swojej pierwszej uczennicy. O odkryciu poinformowała francuska Biblioteka Narodowa. Ponad 40-stronicowy zeszyt zawiera 7 utworów na flet i harfę, przy czym ten ostatni pozostał nieukończony. Utwory powstały wiosną i latem 1778 roku podczas ostatniego pobytu Mozarta w Paryżu. Zeszyt nie był opatrzony żadnym tytułem i wyglądał bardzo niepozornie.
8: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
10: Amerykanie powalczą o drugie zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Współgospodarze turnieju zmierzą się z Australią. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w zeszły piątek rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Paragwajem 4-1. Natomiast Australia niespodziewanie pokonała Turcję 2-0. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos wskazuje, kto będzie faworytem tego meczu.
11: Amerykanie są w tym meczu faworytem. Grają naprawdę bardzo poukładaną piłkę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W tym meczu jako gospodarz ściany będą im pomagać, bo zawsze gospodarzom pomagają. Aczkolwiek Australijczycy nie mają nic do stracenia. Oni są na drugim miejscu. Oni wiedzą, że jak wygrają te spotkanie, to oni są dalej. Także to jest mecz, można powiedzieć, o pierwsze miejsce w grupie.
10: Mecz Stany Zjednoczone-Australia o godzinie 21. Ben Lederman jest piłkarzem ekstraklasowej Wieczystej Kraków. 26-letni pomocnik przeszedł do Wieczystej z Maccabi Tel Awiw. Wcześniej był też zawodnikiem Rakowa Częstochowa, z którym wywalczył Mistrzostwo Polski oraz zdobył 2 krajowe puchary i 2 superpuchary Polski. Polskie szablistki zajęły 8 miejsce na Mistrzostwach Europy w Szermierce. Z kolei szpadziści uplasowali się na 8 pozycji. Szablistki w składzie Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor, Julia Cieślar i Maria Więckiewicz w 1/8 finału pokonały Brytyjki, a w ćwierćfinale przegrały z Włoszkami. W Antony we Francji polscy szermierze wywalczyli do tej pory indywidualnie 2 medale.
1: Do końca dnia pogoda jak w środku lata, błękitne niebo, słońce i ciepło, miejscami bardzo ciepło. Do wieczora na zachodzie mogą pojawić się lokalnie burze, najgoręcej aktualnie w Zielonej Górze 33 stopnie, najniższa temperatura w Zakopanem i Suwałkach 24. Trójka.

tries to sing along with me, but she won't sing this song here.

wszechświat będzie nasz.

0: Jest 19. Premier zapowiada pełne wyjaśnienie afery szpitala południowego. Z powodu bakterii coli w 16 miejscowościach w gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim nie można korzystać z wody w kranach do celów spożywczych. W Cieszynie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia profesora Józefa Świdra.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Premier zapowiada pełne wyjaśnienie afery szpitala południowego. W placówce odbywają się kontrole, sprawę bada prokuratura. Wszystko po doniesieniach o szczególnym traktowaniu leczonych tam polityków Koalicji Obywatelskiej. Na konferencji prasowej w Brukseli premier Donald Tusk zapewniał, że sprawa nie zostanie zignorowana.
2: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
0: Ze specjalnej uprzywilejowanej ścieżki na SOR mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. To tym oddziałem kierował Damian Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po aferze cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany, a lekarz zwrócił szpitalowi 0,5 miliona złotych. Zrezygnował też z funkcji radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W poniedziałek odszedł z Koalicji Obywatelskiej. W mediach pojawiły się tymczasem informacje, że prezydent Warszawy dostał wiadomość o nieprawidłowościach już rok temu. Rafał Trzaskowski dementuje te doniesienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sanepid w Kłobucku zabronił spożywania wody z wodociągu Truskolasy, który obsługuje 16 miejscowości w gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim. Woda dowożona jest tam beczkowozami. Zanieczyszczenie spowodowane jest obecnością bakterii z grupy coli w zbiorniku wody pitnej. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i robienia prania. Nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Może być wykorzystywana jedynie do celów porządkowych, na przykład mycia podłóg i spłukiwania toalet. 150 tysięcy złotych straciła 68-letnia kobieta z Jaworzna. Padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego, o które podejrzany jest 22-letni obywatel Ukrainy. Kobieta skusiła się wizją szybkiego zarobku, ale gdy nabrała podejrzeń, zgłosiła się na policję, mówi Justyna Wiszowat z jaworznickiej komendy.
3: Z jej relacji wynikało, że sprawca kontaktował się telefonicznie z różnych numerów. Posługując się wschodnim akcentem, przekonywał ją do inwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i pewne zyski. Kobieta trzykrotnie spotkała się z mężczyzną w umówionych miejscach, gdzie przekazała mu gotówkę, a później wykonywała również przelewy na wskazane przez niego konto bankowe. Gdy sprawca ponownie zaczął domagać się kolejnych wpłat, pokrzywdzona nabrała podejrzeń i zawiadomiła policjantów.
0: Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku w momencie przekazywania kolejnych środków przez pokrzywdzoną. 22-latkowi grozi do 8 lat więzienia. W Cieszynie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia profesora Józefa Świdra. Pierwszy dzień zdominowała Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna Repertuar Poszukiwany na Cieszyńskim Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Dziedzictwo tego kompozytora i pedagoga jest ogromne, mówi dyrektor festiwalu profesor Izabela Zielecka-Panek.
4: Profesor Józef Świder przez 20 lat mieszkał tutaj w Cieszynie. Wprawdzie za Olzą, ale był tutaj dyrektorem Instytutu Sztuk Muzycznych, więc nie mogło być inaczej, jak Festiwal Muzyki imienia Józefa Świdra musiał odbywać się w Cieszynie.
0: Wieczorem konferencja przeniosła się do Domu Narodowego. Teraz trwa koncert Repertuar Poszukiwany. Przed nami ciepło nocy z temperaturą do 19 stopni. Jutro do 32. Na ogół pogodnie, ale miejscami zagrzmi. W nocy, rano oraz późnym popołudniem.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawa orderu Orła Białego była tematem rozmowy polskiego premiera z prezydentem Ukrainy w Brukseli. O nadużyciach w szpitalu południowym już rok temu miał informować ordynator chirurgii, prezydent Warszawy zaprzecza. Puszcza Białowieska niemal w całości będzie pozostawiona wyłącznie procesom naturalnym. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sprawie orderu Orła Białego w Brukseli. Szef rządu przekazał, że ukraiński przywódca zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu specjalnej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA To jest coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, ale nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie. Prezydent Karol Nawrocki na razie nie podjął decyzji, czy order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy, czy nie. Potrzebujemy zjednoczonego europejskiego przekazu w momencie, gdy Rosja zasiądzie do stołu w sprawie pokoju na Ukrainie, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Brukseli zakończył się unijny szczyt. Jednym z tematów była sytuacja Ukrainy i szanse na zakończenie wojny. Ukraina chce pokoju i Europa chce pokoju. Prędzej czy później Rosja będzie musiała zasiąść do negocjacyjnego stołu. Naciskana przez nasze sankcje i kiedy do tego dojdzie, musimy mieć wspólny europejski przekaz dla Putina. Wczoraj rozmowy w Brukseli nieoczekiwanie zdominowała inicjatywa przewodniczącego Rady Antonio Costy o kontaktach dyplomatycznych z Rosją. Część liderów, wśród nich premier Donald Tusk, skrytykowała go za brak konsultacji. MSZ Iranu ogłosił, że zaplanowane na dziś spotkanie irańskiej delegacji ze stroną amerykańską w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Spotkanie zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentuje Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus. Kilka godzin wcześniej Teheran potępił Izrael za kolejne ataki na Liban i oskarżył USA o to, że ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za te walki. W serwisie Czas na informacje z kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do nowych informacji dotyczących skandalu w warszawskim Szpitalu Południowym. Według ustaleń portalu Zero, Rafał Trzaskowski od roku miał wiedzieć o działalności Dawida Kacprzyka na kierowanym wówczas przez niego oddziale. Informację miał mu przekazać ordynator chirurgii tego szpitala. Dwa miesiące później lekarz został zwolniony. W takiej sytuacji należało zareagować, mówi Waldemar Żurek.
6: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
5: Po aferze wczoraj cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Jeszcze dziś ma zostać powołany nowy. Prezydent Warszawy zapowiedział, że w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych nie będą mogli zasiadać politycy. Puszcza Białowieska niemal w całości będzie pozostawiona wyłącznie procesom naturalnym. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska podpisała plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, jakim jest Puszcza Białowieska.
7: Zwiększamy z 37% do 96% powierzchnię terenu Puszczy Białowieskiej, która będzie objęta ścisłą, można powiedzieć, ochroną w kontekście oczywiście przyrodniczym, czyli będą na tym terenie zachodzić tylko i wyłącznie procesy naturalne. Będzie to też obszar wyłączony z polowań, bo również ten ekosystem pod kątem obecności różnych gatunków zwierząt będzie tylko w naturalny sposób się kształtował.
5: Puszcza Białowieska jest jednym z największych zachowanych w tak dużym kawałku lasów pierwotnych. Jest bogata w liczne rzadkie gatunki zwierząt i roślin. To 12 tysięcy bezkręgowców, 250 gatunków ptaków i 60 gatunków ssaków. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, ale miejscami pojawią się deszczowe chmury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z silnym wiatrem. Alert trafił do mieszkańców północno-zachodniej części Polski. Aktualnie najchłodniej jest w Zakopanem i w Suwałkach, 23 stopnie. Nadal gorąco w regionach zachodnich, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze nadal ponad 30 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

Verständnis zum Verdruss.

co sobie mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki z jakiegoś powodu. Wszyscy je nosili. Pamiętam niebo. Jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie

0: Jest 20. Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Rzeczniczka praw dziecka nie zgadza się z ponownym umorzeniem śledztwa w sprawie zaniedbań urzędników związanych z rodziną tragicznie zmarłego Kamila z Częstochowy. Sezon turystyczny się rozkręca, tymczasem prace drogowe utrudniają dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Warto zaplanować więcej czasu na podróż.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Informację taką przekazała Kancelaria Głowy Państwa. U podstaw decyzji leży nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nacjonaliści z ukraińskiej powstańczej armii odpowiadają m.in. za zbrodnię wołyńską. Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak nie zgadza się z decyzją prokuratury o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie działań instytucji wobec rodziny Kamila z Częstochowy i jego brata. Zapowiedziała wsparcie dla zażaleń i możliwy proces z tak zwanego oskarżenia subsydiarnego. Podkreśliła, że zamierza konsekwentnie wspierać osoby uprawnione do złożenia zażalenia na decyzję prokuratury. Kamil zmarł w maju 2023 roku. W zeszłym miesiącu Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem na 25 lat więzienia, a matkę dziecka na 16 lat pozbawienia wolności. Władze portu lotniczego w Pyrzowicach apelują, by wybierając się na lotnisko mieć na względzie dłuższy niż zwykle czas przejazdu. Powodem jest remont autostrady A1, co generuje korki. Prace prowadzone są na wysokości Dobieszowic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Obecnie prace prowadzimy na jezdni lewej w kierunku Pyrzowic. Wprowadziliśmy zwężenie do jednego pasa ruchu w kierunku Łodzi oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
0: Prace mają potrwać do najbliższego wtorku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Instytut Pamięci Narodowej oznaczył groby powstańców śląskich w Katowicach-Bogucicach znakiem pamięci Tobie Polsko. Uroczystość zorganizowano w przeddzień Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Na cmentarzu parafii świętego Szczepana oznaczono groby Jana Absalona, Jana Barona, Józefa Grzybowskiego, Pawła Jacka, Jana Kędziora, Zofii Koniarkowej, Rudolfa Niemczyka oraz Józefa Wygrabka. W uroczystości wzięli udział członkowie rodzin powstańców śląskich, którym wręczono decyzję o wpisaniu grobów ich bliskich do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W Muzeum Częstochowskim odbył się dzisiaj wernisaż wystawy Tomasz Sętowski, artysta i kolekcjoner. Obejrzeć można ponad 250 prac, także innych artystów, zachęca Tomasz Sętowski.
3: Dwie grafiki Picasso, jedna i Dalego. Artystów, których pokazuję, to są moi nauczyciele, Marian Michalik. Puścił mnie kiedyś do pracowni i od niego się bardzo dużo nauczyłem i wielu innych, z którymi się przyjaźniłem. Na tej wystawie można podpatrzeć ten proces twórczy. Jest to o tyle ciekawe, że prace są na przestrzeni 30 lat, które powstały. Niektóre szkice to są bardzo wczesne moje szkice, początki. Niektóre szkice zostały zrealizowane w postaci obrazu i można porównać szkic z obrazem, a niektóre szkice jeszcze nie zostały zrealizowane, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą.
0: Wystawa Tomasz Sętowski, artysta i kolekcjoner, powstała z okazji 45-lecia pracy twórczej artysty. Oglądać się będzie ją można do końca wakacji. Wystawie patronuje Radio Katowice. Tomasz Sętowski należy do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli artystów współczesnych, zaliczanych do nurtu realizmu magicznego. Urodził się w Częstochowie, gdzie mieszka i tworzy do dziś. W nocy na ogół będzie pogodnie z temperaturą do 19 stopni, ale lokalnie zagrzmi. Burze mogą pojawić się także jutro. Sobota będzie upalna do 32 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nadajnik GPS odkryty na jednym z wagonów towarowych w Poznaniu. Białoruski noblista Aleś Białacki rozpoczął kilkudniową wizytę w Podlaskiem. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent Nawrocki zapowiedział pod koniec maja, że chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk przestrzegł w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Szef rządu zapowiedział na zakończeniu unijnego szczytu, że żadnych takich porozumień Polska nie będzie przestrzegać. Debata o ewentualnych rozmowach z Rosją zdominowała wieczorno-nocne rozmowy na szczycie.
5: Szef rządu podkreślał, że każde porozumienie będzie dotyczyć Polski z racji granicy z Ukrainą i Polska musi być w tych rozmowach obecna.
6: I chodziło mi tylko o to, żeby Francuz, Niemiec, a szczególnie zabawny, że na przykład Brytyjczyk, nie czuł się uprawniony, że będzie w imieniu Unii Europejskiej podejmował jakieś decyzje.
5: Tak premier komentował debatę na szczycie, która rozgorzała, bo szef Rady Europejskiej Antonio Costa nawiązał kontakty dyplomatyczne z Rosjanami. Ale Francja i Niemcy uważają, że to one są do tego upoważnione i nawet wspólnie z Wielką Brytanią zaczęły nawiązywać kontakty z Moskwą.
6: Ponieważ niektórym zabrakło języka w gębie, więc powiedziałem, że niczego nie będziemy respektować, więc w ogóle zapomnijcie o tym. No niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
5: Bo Unię, jak mówił premier, powinien reprezentować szef Rady Europejskiej po konsultacjach z 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo. Urządzenie odnaleziono w poniedziałek w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Komendy Policji w Poznaniu.
7: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tą chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje. Śledczy wspólnie z ekspertami i prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.
4: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w ubiegłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę. Śledztwo nadzorowane jest przez prokuraturę. Białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki rozpoczął kilkudniową wizytę w Podlaskiem. Obrońca praw człowieka skazany w politycznym procesie przez reżim Aleksandra Łukaszenki na 10 lat więzienia spędził za kratami 4,5 roku. W grudniu został wypuszczony na wolność i od tego czasu przebywa za granicą. Na początek wizyty w województwie podlaskim spotkał się z uczniami liceum w Hajnówce.
8: Nobelowska premia dała mnie zaraz wyższy status.
9: Nagroda Nobla otworzyła mi wiele dróg. Mogę rozmawiać z urzędnikami i działaczami społecznymi na całym świecie na takim poziomie, na jakim wcześniej nie było to możliwe. Opowiadam o sytuacji z prawami człowieka w całej Europie Wschodniej i o tym, co się tam dzieje. Lubię też spotkania z młodzieżą, dlatego z radością przyjechałem do Liceum Białoruskiego w Hajnówce.
10: Zobaczenie noblisty i posłuchanie go tak blisko to nie jest codzienny widok.
9: Uczennica Maria Jakimiuk.
10: Zobaczenie, jak to wygląda od strony właśnie osoby, która to przeżywa, aż gęsia skórka jest. Więc taką osobę naprawdę warto wysłuchać.
11: Są tam łamane prawa człowieka.
9: Dyrektor szkoły Dariusz Musiuk.
11: To też pokazanie młodzieży, jaka sytuacja jest obok nas.
12: To praca prawoobrończej działalności Alesi.
9: Żona Alesia Białackiego, Natalia Pinczuk.
13: To kontynuacja działalności mojego męża w sferze obrony praw człowieka. Sytuacja w Białorusi jest ciężka, dlatego jego praca jeszcze się nie skończyła.
4: Aleś Białacki pozostanie w Podlaskiem do 23 czerwca. Zjazd dami kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności to jeden z ważniejszych elementów obchodów 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. W uroczystości zaplanowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na najbliższy wtorek weźmie udział około 120 osób. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku, przyznawane z działaczom opozycji antykomunistycznej za walkę o niepodległość i suwerenność Polski, przypomina naczelniczka radomskiej delegatury IPN-u Danuta Pawlik.
14: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały na przestrzeni lat w Solidarności.
4: W ramach obchodów IPN przygotował również wystawę zatytułowaną Polski Protest 1976. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum i 34 na zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

nasze miłości. Piękne rozstania, intymne doznania. Siedzą i obserwują nasze miłości.

0: Jest 21. Wołodymyr Zełenski pozbawiony orderu Orła Białego. Karol Nawrocki podjął decyzję. A w najbliższą niedzielę w Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Na koniec Katowice, które schładzają w opalne dni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej. Zwrócił też uwagę, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
2: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Karol Nawrocki zaznaczył również, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W najbliższą niedzielę w Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Frycz, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
3: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: Zarzut odpiera burmistrz Piotr Kowal. Włodarz twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że Pszczów w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok pnie się w górę, mimo likwidacji działającej w mieście do 2012 roku kopalni Anna.
4: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszczowie potrwa od 7 do 21. Wybrano projekty, które zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego lublinieckiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy najwięcej głosów oddali na pomysł bezpłatnej kastracji i czipowania kotów i psów. Na drugim miejscu znalazło się utworzenie zielonej trójprzestrzeni. Kolejno poparto projekt polegający na budowie jedynkowej strefy ruchu i zabawy. Kurtyny wodne przygotowały dla mieszkańców Katowice. To popularny sposób na schłodzenie się. System pozwala na uruchamianie kurtyn lub wyłączanie ich na żądanie. Najmłodsi natomiast mogą się schłodzić na 4 dostępnych wodnych placach zabaw. Dla czworonogów w trakcie upałów przed budynkiem Urzędu Miasta wystawiono miski z wodą. W nocy na ogół będzie pogodnie z temperaturą do 19 stopni, ale lokalnie zagrzmi. Burze mogą pojawić się także jutro. Sobota upalna do 32 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. MSWiA podaje pierwszy bilans nawałnic na zachodzie kraju. Jedna osoba jest ranna. Przed 20 zaczęło się przesłuchanie podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Podkreślił, że to reakcja na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej.
2: polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
5: Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym wygrywa tylko Moskwa. Przykro nam, że emocje wzięły górę w Warszawie i zmusiły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nawet wobec prezydenta Załańskiego, ale przede wszystkim państwa ukraińskiego. To z kolei fragment oświadczenia szefa ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha w reakcji na odebranie orderu Orła Białego zwrócił nadany mu w 2022 roku krzyż komandorski z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski. Jedna osoba ranna w Lubuskiem i około 30 podtopień w województwie zachodniopomorskim. To bilans pierwszych godzin burz w zachodniej Polsce, który podał MSWiA. W ministerstwie w związku z burzami i upałem odbyła się odprawa z udziałem służb i wojewodów. Ministerstwo poinformowało o 30 podtopieniach w województwie zachodniopomorskim. Z kolei w Lubuskiem ranna została osoba, która w trakcie burzy przebywała w namiocie. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i pierwszego stopnia przed burzami w 15 województwach. Podejrzewano zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Przed 20 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Mężczyznę policja zatrzymała wczoraj rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii odbędą się najwcześniej za kilka dni, tak twierdzą władze w Teheranie. W kurorcie Birkenstock delegacje obu państw miały rozpocząć w ten weekend rozmowy dotyczące wdrażania porozumienia o zakończeniu wojny. Spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie.
6: Już około południa stało się jasne, że planowane na ten weekend rozmowy w Birkenstock nie dojdą do skutku. Po tym jak Biały Dom poinformował o przełożeniu dzisiejszego spotkania w Szwajcarii, z hotelu zaczęły wyjeżdżać delegacje przybyłe na negocjacje. Na miejscu zmniejszono liczbę funkcjonariuszy policji i zamknięto centrum prasowe. Tymczasem MSZ Iranu poinformowało, że zorganizowanie spotkania nie jest już pilne, ponieważ obie strony podpisały już wstępne porozumienie. Teheran podkreślił, że dalsze losy umowy będą zależały od przestrzegania zapisanych w niej warunków. Chodzi m.in. o sytuację w Libanie. Po południu Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, jednak prawie natychmiast pojawiły się doniesienia o jego naruszeniu przez izraelskie wojsko. Stany Zjednoczone i Iran dały sobie 60 dni na wynegocjowanie dokładnych warunków zakończenia wojny. Do uzgodnienia pozostają m.in. kwestie zamrożenia irańskiego programu nuklearnego, otwarcia cieśniny Ormus oraz zakończenia walk na Bliskim Wschodzie. Z Birkenstock dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
5: Viktor Orban twierdzi, że leci do Stanów Zjednoczonych, aby oglądać mecze rozgrywane w ramach piłkarskich mistrzostw świata. Były premier Węgier wyjaśnił, że kupił bilety na dwa półfinały i finał mundialu.
7: Viktor Orban poinformował, że poza odwiedzinami córki, zięcia i wnuków zobaczy na żywo trzy mecze piłkarskich mistrzostw świata. Jego obecność na tej imprezie nie jest zaskoczeniem, bo polityk jest zapalonym kibicem piłkarskim, sam również półzawodowo w nią grał. Po przegranych przez jego Fidesz wyborach parlamentarnych na Węgrzech pojawiły się spekulacje, że Viktor Orban będzie chciał uciec przed odpowiedzialnością i rozliczeniami, które zapowiedział jego rywal Peter Modior. Mówiono o tym, że może do tego użyć kontaktów z prezydentem USA Donaldem Trumpem i poprosić o azyl polityczny w tym kraju. Spekulacje podsycano informacją, że ponad rok temu za ocean przeprowadziła się jego córka, wnuki i zięć, który jest jednym z najbogatszych Węgrów, a jego majątek powstał za rządów Orbana. Nic jednak nie zapowiada takiego scenariusza, a sam były premier przygotowuje się do odbudowy swojej partii po tym, jak od kongresu otrzymał przedłużenie swojej kadencji szefa Fideszu na kolejny rok. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Klimat. Znaczna część Polski objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. W większości kraju dobra jakość powietrza, lokalnie w południowych województwach umiarkowana. Z energii odnawialnej generowane jest około 20% ogólnej mocy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Norbert Michalak.
8: Piłkarze USA walczą o pierwsze miejsce w grupie D Mistrzostw Świata. Ich rywalem na stadionie w Seattle jest Australia. Po 5 minutach gry jest bezbramkowy remis. Jeśli Amerykanie wygrają z Australijczykami, to zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. To jeszcze z bieżących wydarzeń. 9. kolejka żużlowej Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa przegrał z Unią Leszno 38-52. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Unii i to oznacza, że drużyna z Leszna zdobyła punkt bonusowy. Mimo to Unia spod Jasnej Góry wraca w nie najlepszych humorach. Kontuzji doznał Janusz Kołodziej, który opuścił stadion z podejrzeniem złamania obojczyka. Ekwadorczyk Jonathan Narváez był najlepszy na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Tour de Suisse. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Z Polaków na 64. miejscu do mety dojechał Michał Kwiatkowski, a 88. był Kamil Gradek. Wyścig potrwa do niedzieli. Polskie siatkarki w Bangkoku grają w turnieju Ligi Narodów. Po dwóch meczach mają na koncie 2 zwycięstwa, 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Przed nimi starcia z Holandią i Kanadą. Dziś miały dzień wolny od meczów, mówi środkowa Natalia Kecher.
9: Ze swoją współlokatorką Mają byłyśmy na lokalnym bazarku tutaj, przeszłyśmy się. Byłyśmy też w galerii obok. Nie kupowaliśmy za dużo pamiątek, ale pochodziłyśmy, zobaczyłyśmy co nieco. Później wróciłyśmy do hotelu, żeby odpocząć jeszcze szybką drzemkę przed siłownią, która była po południu. Miałyśmy też wideo przed meczem z Holandią i no w sumie świeżo wróciłyśmy do siłowni.
8: Mecz Polek z Holenderkami odbędzie się jutro o godzinie 12 polskiego czasu.
5: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum, 34 na zachodzie.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie. Ja całe niebo bym ściągnął na ziemię.

mi się kurwa całować. Powiedz mi po co dochować. Zobacz, że kropla wygląda tak samo w oczach naszych, jak spływa po polikach. Tak samo czujemy radość i przyjaźń, strach, ból, nasz cud i wszystko co kocham, czego nie widać.

0: Jest 21. Wołodymyr Zełenski pozbawiony orderu Orła Białego. Karol Nawrocki podjął decyzję. A w najbliższą niedzielę w Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Na koniec Katowice, które schładzają w opalne dni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej. Zwrócił też uwagę, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
2: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Karol Nawrocki zaznaczył również, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W najbliższą niedzielę w Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urn musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Fryc, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
3: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: Zarzut odpiera burmistrz Piotr Kowal. Włodarz twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że Pszczów w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok pnie się w górę, mimo likwidacji działającej w mieście do 2012 roku kopalni Anna.
4: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszczowie potrwa od 7 do 21. Wybrano projekty, które zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego lublinieckiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy najwięcej głosów oddali na pomysł bezpłatnej kastracji i czipowania kotów i psów. Na drugim miejscu znalazło się utworzenie zielonej trójprzestrzeni. Kolejno poparto projekt polegający na budowie jedynkowej strefy ruchu i zabawy. Kurtyny wodne przygotowały dla mieszkańców Katowice. To popularny sposób na schłodzenie się. System pozwala na uruchamianie kurtyn lub wyłączanie ich na żądanie. Najmłodsi natomiast mogą się schłodzić na 4 dostępnych wodnych placach zabaw. Dla czworonogów w trakcie upałów przed budynkiem Urzędu Miasta wystawiono miski z wodą. W nocy na ogół będzie pogodnie z temperaturą do 19 stopni, ale lokalnie zagrzmi. Burze mogą pojawić się także jutro. Sobota upalna do 32 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Policja zatrzymała sprawcę napadu na kantor w Łodzi. Pieniądze odzyskano. Polski żaglowiec Dar Młodzieży wziął udział w uroczystej paradzie w amerykańskim Norfolk. Prezydent wkłada kij w szprychy rządowi, tak mówi wiceminister nauki Andrzej Szeptycki. Chodzi o decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie jednej z formacji wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wiceminister Szeptycki mówił w TVP Info, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego.
6: pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne. Wspólnie szykujemy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Widzimy już nie pierwszy raz, że obóz prezydencki i również opozycja starają się w polityce zagranicznej wkładać rządowi, mówiąc kolokwialnie, kij w szprychy.
5: Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, m.in. o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Była to pierwsza rozmowa Tuska i Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między obu państwami. Prezydent, ogłaszając decyzję o odebraniu orderu, zapewnił, że nie jest ona skierowana przeciw narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Minister Sprawiedliwości wspiera działania prokuratury w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek podkreślił również, że polska strona prowadzi intensywne działania mające na celu sprowadzenie do kraju byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS-u.
7: Będę wspierał wnioski prokuratury tutaj i tu mamy zgodność z prokuratorami, którzy prowadzą tą sprawę. No i naprawdę, gdyby sąd powiedział, no dzisiaj Ziobry nie ma w przestrzeni unijnego prawa, to nie orzeknę ENA. A jak jutro się pojawi, to znowu będziemy czekać rok na to, że sąd rozpozna wniosek.
5: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Małopolscy strażacy byli dziś wzywani 70 razy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Do szpitala zostało przewiezionych 5 osób narażonych na oddziaływanie czadu. Strażacy przypominają, że tlenek węgla jest groźny nie tylko zimą. Apelują o montowanie w domach czujek tlenku węgla. Sprawcy napadu na łódzki kantor, sprawca napadu zatrzymany. Rano doszło do rabunku gotówki w punkcie wymiany walut przy Piotrkowskiej. Napastnik zmusił pracownicę kantoru do wydania pieniędzy, a potem uciekł. Sprawcą okazał się Kolumbijczyk, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji Edyta Machnik.
8: Dziś tuż przed godziną 19 policjanci zatrzymali na terenie jednego z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim mężczyznę podejrzewanego o poranny napad na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzięki intensywnym działaniom namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii.
5: Policja odzyskała zrabowane pieniądze. Wcześniej mówiło się, że rabuś ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Polski żaglowiec Dar Młodzieży wziął udział w uroczystej paradzie w amerykańskim Norfolk. Wydarzenia z udziałem flotylli wielkich żaglowców z całego świata są częścią lipcowego Święta Niepodległości. Dar Młodzieży bierze udział w historycznym rejsie w związku z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. To jest dla nas zaszczyt, że wśród wielu żagli w Stanach Zjednoczonych pojawi się także ten z logo Gdyni, mówi prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek.
9: Logo Gdyni na żaglu, który Dar Młodzieży dostał w prezencie właśnie od miasta Gdynia, a to po to, żeby podkreślać, że ten rejs jest szczególny, bo z okazji uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale również, że ten ważny rejs odbywa się w roku stulecia miasta i my jako miasto chcemy pokazać na całym świecie, wykorzystując tę niesamowitą szansę, że właśnie Dar Młodzieży płynie tak daleko, więc na całym świecie pokażemy tym żaglem właśnie, że Gdynia, takie miasto w Polsce, na polskim wybrzeżu, obchodzi w tym roku stulecie miasta.
5: Podczas pobytu w Norfolk przedstawiciele Daru Młodzieży wezmą udział w spotkaniach organizowanych na pokładach żaglowców z całego świata. Zaplanowano także spotkania z amerykańską Polonią. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum i 34 na zachodzie.
1: Ogłoszenie.

0: teraz biznesmen, szef 7 spółek, 6 banków, 5 hoteli i 4 luksusowych kółek. Miał znajomych w AWS,
1: mój Boże.
0: Jednym słowem, wiodło mu się nie najgorzej.
1: Idyla
0: mogłoby się wydawać, z tym, że podupadł na zdrowiu.
1: No, w sumie to miał zawał.
0: Wyszedł z tego, co miał nie wyjść, a jak? Wziął go lekarz i powiedział tak:
1: panie,
0: co tak

0: Jest 22. A na początek reakcja strony ukraińskiej na decyzję polskiego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Maja Chwalińska grała dziś w Bielsku-Białej z ministrem sportu, który zapowiedział wsparcie m.in. dla Beskidzkiego Klubu Tenisowego. Kolej musiała czasowo wstrzymać prace projektowe związane z budową nowego dworca w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jest ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Karol Nawrocki postanowił odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja prezydenta Polski na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak stwierdził, to nie jest decyzja przeciwko narodowi ukraińskiemu, który cały czas może liczyć na naszą pomoc.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Andrii Sibicha dodał, że w tej sytuacji nie widzi możliwości zachowania wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, krzyża komandorskiego z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski nadanego mu w październiku 2022 roku. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii, dodał szef MSZ Ukrainy. O decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego poinformowały ukraińskie media. Cytują one również oświadczenie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sibichy. Informacje na ten temat opublikowały także rosyjskie media państwowe i niezależne. Niezależni rosyjscy komentatorzy podkreślają, że zdarzenie na linii Warszawa-Kijów będzie wykorzystywała kremlowska propaganda w wojnie informacyjnej prowadzonej przeciwko Ukrainie i Polsce.
0: Sama kancelaria prezydenta Zełenskiego nie komentuje sprawy. Na tę relację przygotował Maciej Jastrzębski.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rusza wielki projekt dotyczący kompleksów tenisowych, poinformował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dzisiaj minister zagrał na korcie w Bielsku-Białej z wicemistrzynią French Open Mają Chwalińską i przekazał, że Beskidzki Klub Tenisowy, drużynowy mistrz Polski, klub Mai Chwalińskiej właśnie otrzyma 3 miliony złotych na budowę Centrum Przygotowania Motorycznego, odnowy biologicznej i rehabilitacji. Z kolei klub sportowy Górnik Bytom nieco ponad milion na wymianę nawierzchni na kortach, modernizację piłkochwytów i oświetlenia. Minister zadeklarował, że to nie koniec wsparcia i kolejne kluby mogą liczyć na pieniądze. Polskie Koleje Państwowe musiały czasowo wstrzymać prace projektowe związane z budową nowego dworca w Mikołowie. Obecny budynek został wybudowany na początku lat 90. XX wieku. Jak mówi Justyna Gawron z PKP SA, pojawił się problem związany z ochroną konserwatorską.
3: Powodem jest postępowanie wszczęte przez konserwatora zabytków po złożeniu przez jedno ze stowarzyszeń wniosku o wpis budynku do rejestru zabytków. Do czasu wydania ostatecznej decyzji spółka nie może prowadzić dalszych działań związanych z inwestycją.
0: Wniosek wpłynął już po ogłoszeniu przez PKP SA planów budowy nowego dworca oraz po podpisaniu umowy na wykonanie prac projektowych. Teraz spółka czeka na decyzję konserwatora zabytków. W kaplicy Jana Pawła II na Jasnej Górze montowane są nowe organy. Ich wystrój, jak i konstrukcja piszczałek nawiązują do włoskich instrumentów i do kamienia, z którego zbudowana jest kaplica. Piszczałki w organach wykonane zostały ze stopu cyny i ołowiu. Kaplica świętego Jana Pawła II znajduje się między Wieczernikiem a kaplicą Sakramentu Pokuty i Pojednania. Jej centrum stanowi ołtarz i ambona. Po środku umieszczono relikwiarz z krwią papieża. Do 19 stopni w nocy w regionie, jutro 32. Będzie pogodnie, ale lokalnie pojawią się burze.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego to decyzja Karola Nawrockiego. W Wielkopolsce burze i obfity deszcz, strażacy zanotowali setki interwencji. Pod Bedford w Wielkiej Brytanii zderzyły się dwa pociągi pasażerskie, są ranni i poważne utrudnienia. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: W opublikowanym nagraniu Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił również, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy.
6: Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania.
5: Do sprawy odniósł się wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, który na antenie TVP Info zaznaczył, że decyzję prezydenta należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego.
7: Pokazało, że mimo tego kryzysu nasze relacje są dla obu państw ważne.
5: Głos w sprawie zabrał również szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który napisał, że tu cytat, decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier Donald Tusk w reakcji na odebranie orderu prezydentowi Zełenskiemu. Oberwanie chmury w Wielkopolsce. Przez cały region przechodzą burze z porywami wiatru i obfitym deszczem. Do 20:00 strażacy z Wielkopolski odnotowali 240 zgłoszeń w związku z pogodą. Działania strażaków skupiają się na zabezpieczeniu terenów, przez które przeszły anomalie pogodowe. Czeka nas trudna noc, mówi rzecznik strażaków w Poznaniu Martin Halasz.
8: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
4: Część regionu w okolicach Mosiny i Puszczykowa jest obecnie bez prądu. Gwałtowna burza przerwała i zarazem zakończyła dzisiejszą odsłonę Antidotum Airshow w Lesznie. Tysiące ludzi w pośpiechu opuszczało teren lotniska. Było naprawdę groźnie, mówi jeden z widzów.
9: Siedzieliśmy sobie jak gdyby nigdy nic i nagle tak wichura. Fu! Wszystkie tutaj parasolki poszły, zwiewało wszystkie te namioty. No, tragedia, ale pokazy były piękne, tak, do momentu. Rozczarowanie jest, no ale za rok może będzie lepiej.
10: Na jutro biletów nie ma?
9: Nie, na jutro biletów nie ma, taka jednodniowa wycieczka.
4: Dzisiejsze pokazy rozpoczęły się z opóźnieniem. Wszystko przez przedpołudniowy incydent, kiedy to pilot jednego z pokazowych samolotów lądował bez wysuniętego podwozia i uszkodził część drogi startowej. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu większą swobodę działania, oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na skandal w Szpitalu Południowym, gdzie był już koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk, miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki. Władze stolicy zapowiadają natychmiastowe dymisje i odpolitycznienie medycznych spółek.
11: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę rady nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
12: W kolejności przyjęcia w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko, czy w końcu numer telefonu.
11: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 złotych za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
12: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
11: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już Warszawska Prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Prezydent Karol Nawrocki chce rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej, ale tylko z ludowcami. Zaproszenie na rozmowę otrzymała jedynie Urszula Pasławska. Terminu spotkania posłanka nie chciała zdradzić, wyraziła jednak nadzieję, że prezydent przychylnym okiem spojrzy na zapisy ustawy, nad którymi wspólnie pracowali politycy PSL-u i Lewicy.
13: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia. Sama jestem ciekawa, czy tutaj w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno będziemy rozmawiać. Ja mam argumenty, mam konkrety, ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w sercu polskiej polityki, również dzisiaj w Sejmie. W związku z tym chciałabym, żeby ta ustawa oczywiście weszła w życie.
14: Prezydent Karol Nawrocki pod koniec maja powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Dziś te słowa w Sejmie powtórzył szef jego kancelarii Zbigniew Pogucki.
15: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. Tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
14: Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada zawarcie umowy notarialnej między dwójką osób, w której określona jest m.in. rozdzielność majątkowa, kwestie dziedziczenia i dostęp do informacji medycznych. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Poważny wypadek kolejowy na północ od Londynu. Pod Bedford zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Są ranni, a na miejsce wysłano ratowników, strażaków, policję i śmigłowce ratunkowe. Zablokowana jest jedna z głównych tras kolejowych z Londynu na północ Anglii, z której korzystają także podróżni jadący na lotnisko Luton.
16: Do wypadku doszło w piątek wieczorem w godzinach szczytu. Brytyjska Policja Transportowa potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w rejonie Bedford. Według brytyjskich mediów oba składy należą do przewoźnika East Midlands i jechały w stronę Londynu. Jeden z pociągów uderzył w tył drugiego. Pasażerowie mówili o silnym szarpnięciu i nagłym zatrzymaniu składu. Jeden z nich napisał w mediach społecznościowych, że nie było wcześniejszego hamowania ani żadnego ostrzeżenia. Na miejscu zderzenia pociągów trwała duża akcja ratunkowa. Na miejscu są karetki, straż pożarna, policja i śmigłowce ratunkowe. Pracują tam także specjalistyczne zespoły medyczne. Ratownicy udzielają pomocy pasażerom, a policja zabezpiecza teren po wypadku. Służby apelują do rodzin i bliskich osób, które mogły podróżować tymi pociągami, aby nie przyjeżdżały na miejsce. Informacje przekazują policja i ratownicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
14: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: W sporcie Norbert Michalak.
17: W Seattle zakończył się mecz w grupie D piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze Mistrzostw Amerykanie pokonali Australijczyków 2-0. Dzięki temu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli i tym samym po drugim zwycięstwie zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. W nocy i nad ranem polskiego czasu kolejne mecze. Szkocja zagra z Maroko, Brazylia z Haiti, a Turcja z Paragwajem. Artur Jędrzejczyk nie będzie grał już w Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył z nim kontraktu. Jędrzejczyk jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii Legii. Z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, zdobył 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar Polski. Trwa zacięta walka o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W szóstym spotkaniu finału w Zielonej Górze Zastal pokonał Legię Warszawa 76-74. Na sekundę przed końcem Zastal przegrywał jednym punktem. Po rozpoczęciu gry piłkę otrzymał Garrison, który rzutem za 3 punkty dał gospodarzom zwycięstwo. Decydujący mecz w niedzielę w Warszawie. Dobry start Natalii Bukowieckiej. Polka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Dosze. Polka uzyskała czas 50-10. Drugim Polakiem w Katarze był Mateusz Kołodziejski, który startował w skoku wzwyż. Polak pokonał poprzeczkę na wysokość 2,16, co dało mu 8 miejsce.
14: Jutro będzie słonecznie we wschodniej połowie kraju, w Małopolsce i na Śląsku pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. 24 stopnie na Helu, 31 w centrum, 34 na zachodzie.
18: Autopromocja.
19: Dzień dobry.

rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz. Moja miła.

Siad! Abort! Noga! Noga! Siad! Waruj!

0: Jest 23. Kolejne komentarze w sprawie odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, w tym premiera Donalda Tuska. W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. W tym serwisie także o mściu mostu w Dębowcu.
1: Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, przekazał szef polskiego rządu Donald Tusk. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier. Były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło, uważa, że decyzja Karola Nawrockiego źle wpłynie na polsko-ukraińskie relacje. Zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: To jest pytanie po pierwsze, czy przyjedzie.

0: tą konferencję prezydent Zeleński i czy przyjedzie na tą konferencję prezydent Nawrocki również, to niestety wszystko źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie, natomiast jest jeden beneficjent, który się z tego bardzo cieszy, to jest oczywiście Rosja i tyle.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. W opublikowanym nagraniu prezydent Nawrocki podkreślił jednak, że Polska nie może być obojętna wobec gloryfikacji UPA.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W najbliższą niedzielę w Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urny musi pójść 2750 mieszkańców. W Pszczowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urny musi pójść 2750 mieszkańców.

0: razy, mówi ich rzecznik Arkadiusz Kaniak. Ranny został mężczyzna, który znajdował się w przyczepie kempingowej, na którą spadł konar drzewa.
1: Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala. Najwięcej zdarzeń, 50, zanotowali strażacy z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Gorzowscy strażacy wyjeżdżali 32 razy.
0: Jedna osoba została też ranna w Wielkopolsce, w Lesznie. Powalone przez wichurę drzewo przygniotło nastolatka. Dziś na zachodzie Polski też może zagrzmieć. Synoptycy wydali również ostrzeżenia przed upałem, które nie obowiązują tylko w północno-wschodniej części kraju.
2: To są aktualności jedynki.
0: Do Polski wróciły bezcenne dobra kultury odzyskane z Niemiec. To m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. Przede wszystkim odzyskaliśmy też fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudę Mater Polonia. To najstarszy zachowany zapis hymnu, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
3: Cieszymy się, że wrócił do Polski i że będzie można go zobaczyć przez najbliższy tydzień w Pałacu Rzeczpospolitej, więc zapraszam wszystkich, żeby rzeczywiście zobaczyć ten niezwykły obiekt, bo jest to naprawdę niezwykły obiekt, taki, o który zabiegaliśmy bardzo, bardzo, bardzo długo.
0: Wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry dla Danuty Stenki i Andrzeja Seweryna zostali uhonorowani za wybitne role w teatrze radiowym i telewizyjnym. Danuta Stenka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
4: Patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym.
0: Danuta Stenka zagrała blisko 800 ról w Teatrze Polskiego Radia, m.in. od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłoń.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Mida. Saone piszczały niby Midi.

0: tylko na migi. Łowę zniszczyło to wielu, just trust me. Po szkole Foxki, w nocy pornoski. Potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.
1: Wychowała nas pornografia.
0: Wychowała nas pornografia.
1: Wychowała nas pornografia.
0: Większość z nas w domu ojciec, matka. Ale w tych tematach zawsze chowała nas pornografia. Chłopcy widzą co chcą, potem chłopcy chcą to co widzą. Chcą mieć prywatną boginię seksu, która jednocześnie jest dziewicą. Chcą mieć w łożu Marię Magdalenę, co jest jednocześnie zakonnicą. Krótko mówiąc, żeby dziewczę podobało jednocześnie się salonom i ulicom. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualna.

wokalistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać browarami oraz pić.

trafia. Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porosku.

chodzę na ryby. Nie czytam kryminałów. Nie wpatruję się w szyby. Nie przerzucam kanałów. Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Długimi godzinami nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

ani powołania, żeby każdy miał wysłuchać mojego zdania. Nie mam konta. Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać miałbym się połowie świata? Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

raz na jakiś czas chcę kimś innym chwilę być.

0: Jest 23. Kolejne komentarze w sprawie odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, w tym premiera Donalda Tuska. W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miasta. W tym serwisie także o nagłym zamknięciu mostu w Dębowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, przekazał szef polskiego rządu Donald Tusk. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier. Były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło, uważa, że decyzja Karola Nawrockiego źle wpłynie na polsko-ukraińskie relacje. Zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: To jest pytanie po pierwsze, czy przyjedzie na tą konferencję prezydent Zełenski i czy przyjedzie na tą konferencję prezydent Nawrocki również. To niestety wszystko źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie, natomiast jest jeden beneficjent, który się z tego bardzo cieszy. To jest oczywiście Rosja i tyle.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. W opublikowanym nagraniu prezydent Nawrocki podkreślił jednak, że Polska nie może być obojętna wobec gloryfikacji UPA.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urny musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Fryc, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
3: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: Zarzuty odpiera burmistrz Piotr Kowal. Włodarz twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że Pszów w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok pnie się w górę, mimo likwidacji działającej w mieście do 2012 roku kopalni Anna.
4: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszowie potrwa od 7 do 21. Nagłe zamknięcie drogi w powiecie cieszyńskim w Dębowcu uszkodzone zostało.